Wierzynia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego torzestwenne poświęcenie. Proces rychtowania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesięcy temu wkradeny i zniszczony, przez dnes już pokaranego złodzieja. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 września, septembra 2025 roku, a po dalsze zniszczony, pociaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Od razu po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawy w Lignickim chramie przy uczasty dalszej hierarchii u bohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rajonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky wiazneci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dziejań, ocinano na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia serd wiernych. Okrem toho sprawca odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelizniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerez graniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramkach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu tego typu i z ukraińską uczestnią, a jednocześnie to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerom, Zakarpacką Oblastną Radą, je podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożni implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 16 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat bude jednym z 93 takich zgrupowań dziejących w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Spryny mamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żyteliów, na które budemy hodne schosnowate finansyje Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być silene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyn i sprijamym dosiachom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który bude może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na mecz władnej dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie budelem formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą maje być realizacja projektów. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturę z akcentem na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł bude akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowysny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na mecz władnej dohovor o czerwgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Oblastną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszej terytorialnej urowny i z ohladą na geograficzny, transportny i obczestwenny związek i z prygraniczną oblastią na ukraińskim boci. Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy je w Europie hosnowanym instrumentom, który służy na czerpania finansy i z programu Europejskiej Unii.
Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożliwia współpracować efektywniejsze, realizować w jedno projekty, prostsze osnować dostępne finanse i jednocześnie posilniować gospodarkę socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Подчас бієнале в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2026 roku odbyło się 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Lemkiw i Todd Rick zeszli się Rusyny i z wece drżał Europy. Biennale w sobotu poczynało tradycyjnie w Krynici, gdzie to ta podia odbywała się i poprzednie roki. Nowotą było, że na drugi dzień uczestnicy przenieśli się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wysoła, gdzie kulturny program prochodził na miastnym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Rusyniu. I strzelenił byle prysutny Stefan Lawynec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i член Światowej Rady Rusyniu za Madziarsko, Georgi Fircak, podpredseda Rady i член za Rumuniju, Martin Karasz za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainę i Svetlana Bojczuk, predsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestnik Miron Dżunia, którego powierzył член Światowej Rady Rusyniu Michajło Fejsa. Prysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiw, a jednocześnie czesny член Światowej Rady Rusyniu. Stefan Lawynec okrem inszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Rusyniu, które mają odbyć się w 2027 roku w Madziarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Rusyniu, zasiadania kongresu jest planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu. Choć toczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marec, bo jak raz tołdy u 1921 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu, konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nabudany kulturny program, którym się jednocześnie odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolitne. W Medzilabirciach odbudę się i wręczenia nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mista Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej roczności rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której będzie zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalno poczęło przy grobie Epifana Drołniaka Nikifora na cynterii w Krynicy odsłużeniem pana Hidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiwskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny strityli się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Rusyniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Dućwajfer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard z uczestnej lemkiwskiej poezji Petro Murjanka. Pak, że program podążał u starym zdrowotnickim dobi. Na peryd uczestny mogli posmotryć sobie wystawu rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowy, no ale ciła Karpacka Ruś, kiedy na wystawu obrazy przywezli i Stefan Lawynec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykułaj z Białowieży. 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lawynec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Dućwajfer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiw, którego je wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to Lidzki ansambel dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się ansambel Rusnak, który dije przy Drużstwie Rusnak i z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, ansambel dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiw, Usetagny Budę z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy.
Na drugi den na amfiteatrii u Wesołi wystąpili Lasty Łoczka, Łada, Studentka i Zaruba, która przyszła z Niagowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii można było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Dućfajfer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popołudnie, po wystąpieniu Taroczki, była świateczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lawinec, hołowa Światowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Światowej Rady Rusyniu, tot rok zdobyła profesor Olena Dućfajfer, rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim lemkiwskim Rusi je od 1980 roku. Jest jednym z głównych dijaczy Stowarzyszenia Lemkiw, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlyciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby szto rachułaty, no wspomnianym cholem poślini opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełem w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynam przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zminyt dalej bude robyty na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Dućfajfer była wrze w minułosty nahorodzena premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Meftodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Chodynki, którą udzielują Rusyny w Madziarsku. Na premium imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Dućfajfer nominowana Wszedrzawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki i z Madziarska. Besida na przywitania Jary i we wstup do Lita. Autor listy Seweryan Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściurowskim i Łysowi. Ja był się dalszy numer czasopisu Besida, prasowego organu Stowarzyszenia Lemkiw, to czysło 2, 209, za miesiąci marec, kwiecień 2026. W poślednim numerii poczytamy merzyńczyma statii Iwana Popa, Podkarpackie Rusyny w Stalinowskim Muraju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokijnego historyka Podkarpackiej Rusy Iwana Popa. Seweriana Kosowskiego, Epifan Drowniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nykyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrum Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michał z Ochołosi, Oleny Dućfajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowyny na nowiny nelem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimki z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominać i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olhy Perehrym, aktorkę teatru Stowarzyszenia Lemkiw, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykajucza dawnej i współczesnej rusyńskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyn na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos Mał do swił Lermontowa, jaki na lemkiwski język perewił Murjanka. Jest i smutna czas, depraszczamy pokijnoho Sławomira Kaniuka, słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiwskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiwskie organizacje oprzyludnili spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie. Sygnatarii dokumentu jednoznaczno odtynają się od rzestiu i dijań, które mogą być interpretowane jak wysłownienia popercia sredowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to nieobchidnym je, żeby unikaty takiego dijania, które może westy do napróżenosty i podziwił. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mirnego współistnienia i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tyż zas ponowili swój sprotyw z ladą rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łemkowyna obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Godyszowie,
Jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska-rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Köczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchali ste dopisy, jakie publikowane były na portale LemFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

Spowiedź stepi, pamiaty dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny miszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi, pamiaty dida Petra. Widziałem chore, zelene, syni, daleko, bars, daleko, jak oblak biały. Widziałem synił, iśli gumi, letili, jak bił carywskoj Bożej Matery wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogło najmęczoho węcia. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał: nianiu, nianiusiu, isty. I sztom mu mał rzecz, sztom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Teatr Ruskoj Bursy Terka zaprasza na słuchowisko. Teodor Kuziak, Safat w raju. Żył i był w jednym biurze biuralista i biurokrata Safat Kliszcz. Wielki formalista, jaki przez cały czas borął się ze złom. No, ale złodziejka smert peret wczasno wybrała Safata za biurka, choć już prawie 40 roku jak Safat Kliszcz trudył się dla dobra druhych. Ale na pewno jeszcze daczy by się przysłużył. Win w czasie swojego uriadowania napisał ponad 1500 skarg i donosił. I prawi tylko anonimił. Bywało nieraz, że i na swój koszt od anonim wysłał. Kupa ludy się zobrało na pochoroni, a kilko było wincił i bukietił, lem uczestniki tej smutnej procesji czomsy nie byli smutni. Jakby się skryci pićmichuwali, szeptali jeden do drugiego.
2: Nareszcie, o czorty wsiało, nareszcie.
1: Dekotry prosto z cmonteria piszli do korczmy opyty Safatowi smutni. Ledwo toty uczestniki pochorony wspili wypyty popywi i po trzy pocharyki czystoj, jak Safat Kliszcz odmał skierowania, w jakim stojało czorno na biłym. Za złe uczynki przydzielonej do pekła wlecił do rajskiej poczekalni i od razu ostro do sekretarki Maryi Magdaleny.
3: Hej, Diwuś! No, powiedz światomu Petrowi, że bezprawno obrażeny Safat Kliszcz prosi do audiencji.
1: Kiedy Petrowy o tym donesli, to aż się mu na łysy hołowi reszta wołosia zjrzyła.
4: Kto? Kliszcz?
1: Z nerwi łuknął, gełtajuczy dwie tabletki Elenium.
4: Uśmartę ho, żeby mi tu nim nie smerdiło.
1: Petro tremtiaczą ruką wykrutył numer telefonu.
4: Halo, to ty? Święty Ileja prorok? Każ zaprichaty w swojo hnystu kolesnyciu woz zo dwóch anheliu i załe z toho proklatoho Safata Kliszcza prosto do pekła. Oddaj swołocz czortam i nie zabud wziaty pokwituania.
5: Łaj, łaj, łaj! Zosta, lesz! Lesz te mia! Heł! Same se idte w pekło!
1: Jak wreszcie! Jak się odhrażał Safat!
5: Ja tu wergu!
1: Zaperał nohami. Nic nie pomogło.
5: Werte ruky!
1: Tuły anhele wchopyli ho i szmaryli na ognistu kolesnyciu. A pak dowezli w pekło. Czorty delikatno wzięli Safata Kliszcza na wyły, szmaryli w koteł z horiaczą smołą pod numer inwentaryzacyjny 69999. Safat splunął smołą i zawereszczy.
3: Pidlaky! Czekajte! Wyjszczynia popamiatate!
1: No i tu, w pekli, zaczął Safat Kliszcz kombinować. Dumał, jakby to czorta dokuczyć. Wychylał hołołu z kotła, żeby widzieć, co się dzieje. Ale za takie każde wychylinia Safat dostawał po hołowi wyłamy od dyżurnego czorta. Wziął win i wygryzł w kotli, pod małem resztu zubi, małą szczerbynę, przez kotru obserwował, co się dookoła robić. Po jakim czasie, nie znam jakim sposobem, na stoli Lucyfera pojawiło się pismo od Safata Kliszcza, koho z mistu.
3: Wodariu pekła, was tot bezporiadok dowede do ruiny. Żadna programa zaniać się nie prowodyt, pit kotłamy palat, kole im się zachce, obsłuchowy personel graje w hazardny gry. Oczko, pokera, popry tym wulgarni się odzywają. Kolejem prosił wczera o knyżku skarg. To mi pokazali figu. Nie będę sekretom, że w pekli szyryć się korupcja. Śmiju do Nesty, że w koteł numer 666 łamane na 66 trelali z moho 3 widra smoły w naślidok czoło temperaturach menech pała do plus 666 gradusiu. Sztone zgidne z regulaminom. Naruszat to technologiju pekelnoj normy i statut.
6: To safat, kliszt, w nas?
1: Serst na Lucyferi się zjrzyła od roju po koniec chwosta.
6: Aha! To ślaty metro mi to tu słyniu bić marył. W rajho, sukin syna.
1: Toho dnia czorty dyskretno piczmaryły safata kliszcza przez rajski park.
3: Tato wopi jeszcze bezzakonnie.
1: Czytał wnet skargu Petro, dostarczenu czerez safata, de tot pisał, czym to światy się nie zanymają.
3: Zamiast korystnej roboty, to sy brękają na huszlach, a przy rajskiej brami nie pilnują. Kolejem pierwszy raz głoszą do raju, a nynia nikto nie zauważył. A niebesne diwyci to przez plit czortam języki wkazują. De tu moralnist?
4: O Boże, to zastu.
1: Petrom aż zatriasło.
4: A w pekło ho zaraz.
1: Tak to przez paru rokiu peremituwali kliszczą z raju w pekło i z pekła w raj.
3: Uprzejmie donoszę.
1: Za tot czas
3: posłusznie melduje.
1: Z przyczyny safata
3: szanowny
1: w raju zrobiło się pekło, a w pekli życia czortim tak obrudło, że mało nie podryło.
3: Cała społeczność łemkowska.
1: Na koniec raj z pekłą porozumili się. Diszli do zgody. Z pilnyma syłamy dostawili safata kliszcza na zemlę. A wy, dobry ludzie, pilnujte się na zemlę, bo safat kliszcz zas jest seret was.
0: To był program z archiwum Radia LMFM.

0: Prawosławnej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz? A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.
1: Zapisala nie держава w меншину русинську. Дала mi крихутку права, пензію слабеньку.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

0: Jest ponedjeljek, 1 червня junija 2026 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Wójt gminy Uścieruski informuje, że w periodzie od 1 червня junija do 30 lipca julija tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu bude publiczno wkazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiu nachodziących się na terenie gminy Uścieruskie, co nie są własnością Skarbu Drżawy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 червня junija tego roku, zainteresowane właścicieli lisiu mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest już opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcji jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Europie zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiu w Krakowie zapewnił też o otwartości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszarów, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajobudowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żyteli polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedziczność regionu, będą udostępnione w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany we współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w trzech językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzie będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osnowateli aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendaria podzi i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobów, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. На południe Підкарпаття торводакція імання медведів. Поки що зіманих було 8. Звірятам наложено на карчника GPS або мікрочіпа. Два драпіжника, котрі найчастіше підходили близько забудувань, були релокувані в безпечне місце. Праця в терені ведена суд з ініціативи регіональної дирекції охорони середовиська в співпраці з дальшими інституціями. Перутних участь і працівника державних лісів і експерта Татріянського національного парку, котрі од років радяться з проблемом синантропізованих медведів, то значить таких, що привикли до близькості люди і гладання ідла в їх сусідстві. В сумі жіманах має бути 18 медведів. Діяння з участю проєкту у вартості понад 16 мільйонів злотих, що має на цілі одночасно хоронити брунатного медведя та зліпшити безпеку жителів. Програм є фінансуваний головно з унійних середків. В його рамках має тіж межанчома фунгувати інтервенційна група, котра буде реагувала на зголошення у звір'ятах підходячих під забудування. Проєкт потурувати до кінця 2029 року і має зменшити число конфліктів між людьми і медведями без забияння звірят.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Patrzysna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Pewni ste i to te, ktoré nahrávali džingla, te ročky na hojí to, ktoré vystupovali v rámkach ansamblu Sonečko, Kečerka, to už ne dity, ale pevno už molodíš a často dorosłe osoby. Ale neważne, kilka mamy roku, wse ostajemy dytmy. Moi drodzy, witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. To poczisna godzina Radio LM FM i wszystkim dzieciom wielkim i małym, znaczy inaczej, małym i wielkim. To ta czerga. Samych najbardziej słonecznych dni, samych przyjemnych ludzi dookoła i tak do činienia toho, co mamy i bycia hordosty toho, kim sme. Co nie budem mate i kim nie neste. I jeszcze czerhowej, dzieciniaczej, ale już też, dzieci, które nagrywali to śpiewanku, już dzieci mnie są. Ruczaj, ja parobok z kapuszana.

0: Tak, zaczęliśmy od Dity, bo raz, że Dity to nasza buducznica, a dwa, że to pierwszy den czerwca od nas, den Dityny. Także jeszcze raz zdrawiamy serdecznie wszystkie Dity chodzone, ale teraz nie słuchali to chosztu, że jem emitowała, puszczała i jakie im żołania jem składała, bo pewno w szkoli są, albo w szkoli, albo w przedszkole, albo na wagarach. Ja pamiętam, jak my byli z bratem młodszy, to w ramkach dnia Dityny rodzice wsa nam posłali, ale nie idę do szkoły. No ale to nudno było i tak jsme szli do tej szkoły. Poniedziałek mamy pierwszy dzień czerwca, Międzynarodowy Dzień Dityny, 152 dzień 2026 roku. Przed nami jeszcze 213 dni. Zaczynamy 23 tydzień 2026 roku. Przed nami jeszcze z dzisiejszym 150 roboczych, 64 swobodnych od roboty i jak raz w najbliższym czasie taki swobodny sred tygodnia się jawy tydzień. Przed nami jeszcze 19 wysynianych dni. Kto jeszcze się nie natiszył jariu, no to zapraszamy w niski beskid na Lemkowynu. Tu furt je kras. Tu furt jak raz. Słońce zbudyło się 4:33, żeby nam tu kras śwido świdlety. Świtaty zaczęło 3:33. Tak fajnie się układają godziny z minutą, znaczy minutę z godziną. Słońce schować się o 20:34, a merkaty będą aż 21:33. Jacek się plancze jeszcze, początek tygodnia to na rozgrytej. I połniu mamy, tak, połniu mamy. Zachód miesiąca był parunacet minut po godzinie 4 rano. Zasia nam wkaże o 22:38. To tak. I teraz jeszcze jedna rzecz, znaczy jedna rzecz, a był ten mamy, ale mamy też inny ważny dla nas den. Odże dokładnie przed 15 toma rokami w bibliotece na Rajski, w takim małym pomieszczeniu, koło południa, to jeszcze przed nami, to dokładnie moment, był start, pierwszy start naszego radia i od razu się system zawisył. Jak wspomina tamte momenty Paweł Małecki i gadać, że ale to nie powiem, mam dokładnie, że to powiem, że fajnie się Bogdan denerwował. Bogdan Gambal, inicjator dumkodawcia naszego radia. Bardzo nam go brakuje. Ale dalej robimy swoje. Tak jak powtarzał. Co mamy robić? Mamy robić swoje. No i już tych 15 roku pchamy to radiowy wozok. Bogdana już może nam nie je, ale to system furt się nam wiszat. Czas do czasu się trafla. Jeden z pierwszych dżingli teper.
1: Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkiwskiego narodowego radia LEM FM

Tobie Sidłow, ja to wszystko znamy, Tobie Sidłow, to bo pak maestro się tak krygułali, że no przecież nie przedstawili się, nie powiedzieli, kto Tobie Sidłuje. No ale my wszystko znamy to do hołos i następne pokolenia też będą znaty. Serdecznie zdrawiamy pana Jarosława, naszego maestra. Pari kombo teper, bo Bogdan jeszcze wertnął do Bogdana, lubił francuską muzykę, puszczaty. No to najbude francuska muzyka.

Ja do nas świadkujemy, dziękujemy już za wszystkie gratulacje, które przysyłate i od razu zapraszamy na wspólne świadkowania, bo świadkowate będziemy 4 lipca, to odznaczymy sobie tak symbolicznie 15 litia naszego radia, a też i 35 litia reaktywacji Stowarzyszenia Ruska Bursa. I program jest następujący o 11.30, bo służenia na Światy Chory Jawir, jak tradycyjnie już od 5 rok, teraz to będzie 6, bo służenia, tak, każdego roku po śmierci Bogdana stryczamy się właśnie na Chory Jawir. Zapraszamy wszystkich was, to jest odkryte zaproszenia na taką modlitewną wspólną stryczu. A pak o 18 godzinie przenosimy się do Bursy i o 18 godzinie zaczynamy od takiej godzinnej prelekcji. Posłuchamy jak jest w Ślezakiu. Doktor Anna Muś, profesor Szlaskiego Uniwersytetu, wychowawcy prelekcji do temy etnoregionalistyczny ruch na Wyżnim Szlesku. Narodotwórczy proces, nacjonalno-twórczy proces, sprotyw z ladom nacjonalizującej drżawy. Dosto skomplikowanie może złożyć, ale pewnie z tym wszystkie doznamy się ciekawych rzeczy, to też w kontekście nas, karpackich Rosjanów, dumam, że będzie ciekawe. A pak o domasz, znaczy do Hostyna, już będziemy sobie w luźnej atmosferze świadkowate. Zapraszamy wszystkich na Hostynu, zrychtujemy slajdowisko z archiwalnych stymogi Bursy i radia. I będziemy razem. Taka jest idea. Także to jeszcze raz serdecznie zapraszam na 4 lipca. Jeszcze będziemy informować, powtarzać, przypominać 11.30 Chora Jawir. Pak 5 po południu już będziemy w Bursie. Zapraszamy.

Nespokojne den, teraz polszczu parachodzi od bury, ostrzeżenia pierwszej stopeny właściwie leciły polszczy poza zachodnią częścią północną, zachodnią i zachodnią częścią polszczy. Najbardziej zachmarene niebo na południe drżały, na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu nie brakuje deszczu, momentami to intensywny deszcz. W innych regionach bude wiele rozpochodzeń. Den przyniesie przewagę wielkiego zachmarzenia z projaśnieniami na północy z rozpochodzeniami. W siadel może trafić się taki krótkoczasowy deszcz. Z tym, że na południowym wschodzie trochę deszczu będzie więcej, może być intensywniej. Na Mazowszy, na Warmii i na Podlaszy możliwe są bury i w czas tych bury może być grad, silny wiatr do 70 km na godzinę. Tak że to uwaga. Na termometrach będziemy widzieć maksymalnie 16-17 gradusy nad morzem i w horach 19 w obszarze Gdańskiej Zatoki i 20-22 gradusy w reszcie regionu i witer bude podułaty tak słabsze, bude, no, miro lekki. Tysk dnes prawi tylko samo wsiadł, bo 1400 hektopaskaliu od 1100 do 1400 hektopaskaliu i widuje to jak bude w weekend. No to w weekend bude dość żoło. Bude dość czoło, dość zachmarne niebo, ale rachujemy na to, że to deszcz bude krótkoczasowy i że to te chmary się rozejdą osobliwo nad rybkami. A czym? To zaraz wam będę opowiadać. W każdym razie po 23-24 gradusy. Tak, że to dość przyjemnie, kiedy idę o temperatury. Słońce pit dojdową chmarką. No to może by ty siak, a może by ty

A kiedy idę opowiadać ci, to jakoś nie powiało mi się na te takich miłych i przyjemnych odditiach, bo na przykład takie jest. Z tobą się na dojesz, jak z smarkatem dajesz. Tak tu interpretuję, że to smarkaty to w znaczeniu takiego, że to ma mało rokiu, że smarkat. To może przejdę do następnego. To taka tu w poważne tomy, te tony wchodzimy. Znasz dity rodyty, znaj ich nawczyty. Poważna sprawa. To dla takiego rozluźnienia i w Paryżu nie zrobię sobie ryżu.

Moi drodzy, zazeramy teper na sajty rozmaitych kulturnych instytucji, jakie tu bliżej, albo dalej od Gorlic się nachodzą nasze siedby. No i idziemy na początek do Gorlickiego Centra Kultury. Tam dwoje warsztaty, znaczy jedne warsztaty, ale w dwóch terminach, dla jednej i drugiej grupy. Dla dity w wieku od 7 do 14 roku i warsztaty będą w popołudniowych godzinach. Od 16 godziny pierwsze warsztaty 8 czerwca, drugie warsztaty 15 czerwca. I czasem mi się wydawało, że 8 czerwca to jest niedziela. To się spolę na dialog następnej. To nic, bo fajne warsztaty, tak że zapisujcie się skoro, albo zapisujcie swoje dity. Komiksowe warsztaty, rysujemy chrobaki. Rysujemy chrobaki, albo czerwaki. Tak i tak będzie dobry. Komiksowe warsztaty, bezpłatny, organizowany w Gorlickim Centrum Kultury w pracowni. Sztuki plastyczni pracowni. Uczestnicy warsztatów będą może doznać się, jak tworzyty komiksowych herojów, jak budować ciekawą historię, jak projektować plansze i kadry, jak opowiadać o ekologii przez sztuku. To połączenie kreatywnej zabawy, ekologicznej edukacji, miejscowej, lokalnej historii. Efekty robić uczestniki warsztatów będą inspiracją do profesjonalnego komiksu, jaki będzie peczatany w ramach projektu, a zadacza jest sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Wodnej Gospodarki w Krakowie. Ekologiczny komiksowy warsztaty. Instruktorem jest Grzegorz Wawrzyńczak. Bardzo mi się podoba na plakacie mural z takim świeciaczym żukom, czy jak to nazwaty, chrobakom w każdym razie po naszemu, takiej bleszczaczej, przekrasnej jest. To aż by się chciło maty w sobie blesko desy pidruką, taki kras, takiego krasnego chrobaka. Idziemy dalej, ale cofamy się, bo idziemy na 6 czerwca, 6 czerwca, to jest jak już prowiriam w kalendarii, żeby już nie było zamieszania, pomieszania, sobota. W najbliższą sobotę o 18 godzinie w biurze artystycznych wystaw w Korośni, w Galerii Sztuki w Korośni, znaczy odbudę się wernisaż wystawy Dycham, oddycham, dycham. Barbary Porczyńskoj, oddychaj, porozpynaj obleczenia, żeby nie ograniczało swobodnego dychania. Wdychaj powietrze przez nis, poczuj, jak powietrze przechodzi, przepływa przez twoje ciało, wypełnia twoje ciało. Przytrzymaj parę sekund, a pak pomału wyduj przez gębę. To powietrze utrzymuj równy rytm, oddychaj pomału, regularnie. Nie dumaj, oddychaj, jak zaprasza artystka. Tak też o nauci oddychania pisze w swojej nowej knyżce. Dychania to najbardziej naturalna i osnowna rzecz, którą robimy, ale w niektórych momentach życia wymaga nadludzkiego wysiłku. Ciało odmawia współpracy, wszystko boli, a w momentach największego napięcia uświadamiamy sobie, że nie oddychamy, że brakuje nam powietrza. I w takim momencie bez dechu znajdujemy się w czas wystawy Barbary Porczyńskiej. To intermedialny zapis procesu rozlitowania się na kawalczyki, pak takiego wilnego wertania do życia. Artystyczne działania w tym premiery to autoterapia i metoda samopoznania. Bardzo osobisty, głęboko osobiste roboty układają się w uniwersalną historię o długoterwałym przekraczaniu hrany z swojej wytrzymałości, balansowaniu między rolami mamy, artystki, budujące się pod społeczną presją oczekiwań, też braku systemowej pomocy w premierze kryzysu. Psychicznego kryzysu dityny. Roboty by się doje do bezsilności, o zmoczeniu, o chowaniu swojego bolu. Buduczy rodyczom trzeba być w swoim cierpieniu dyskretnym. Dity, tema, która do tej pory dominowała w malarstwie artystki, na
tej wystawie jest potraktowana w mniejszy dosłowny sposób, przez motywy litania, gnizda. Kuriat, artystka zaznacza prysutni starodyny, ale zastarza się oni na sobie, na tym, co sama na doświadczać, co sama przeżywa. Trata kontaktu z tyłą, uosablać czasty tak rozpad swojej postaci, rozmywania jej ranec. Pojawiają się z wielokrotnymi wizerunkę malarkę na obrazach, albo amorficzny. Jawa misza się ze snem. Barbara Porczyńska, sięgając po rozmaite medyi, uczyt minułe z teperyśnictwiu, jawo ze snem tworzyć wielowymiarowy obraz pereselinia i dryfowania w nieznaną stronę stanu, w którym śladom tej niebezpieki zatoplenia się, tworzenia jest jedyną znaną strategią pereterowania. No, złożyć co to no, bardzo wymyślni, wybierte się na wystawę, to ta będzie wskazana w Galerii Sztuki w Korośni do 27 czerwca junia tego roku, przypomnę, od najbliższej soboty wernisaż o 18 godzinie. Informacyjnie i szczelem skoczymy do jasła, by tym może ktoś słuchać takich, kto by chodził by tym wystawciom na antoniańskim jarmaku, jaki odbudę się w Jaśli, na jaselskim rynku. I organizatorem jest Jaselski Dom Kultury. To zaproszenia skierowane do remisnyków, do producentów tradycyjnego idła, czy do artystów, jak no, produkują to się własnoruczni. I jarmark to odbywa się w ramach projektu Nasze Pogranicza, kulturna dostawienność jasła i Wranoła nad Toplą. Tak, że pewnie i wystawcie z Wranoła budu dwiaśli, to już teraz możesz sobie zapisać w kalendarzu, żeby tego jarmaku na perego pyty, bo pewnie budu też inczy jeszcze atrakcji okrem samochotorhu, ale i dla samochotorhu warto się parę jechać do jasła. No i teraz przechodzimy do tych rypok, o których ja wspominałam, że zaklinamy pochodu, żeby na piknik, dwudniowy piknik w rypkach pochoda była jak najlepsza. Stowarzyszenia w Sebe organizuje piknik lemkiwskiej kultury. To przede wszystkim perechlat filmu o regionie, o Lemkach, ale program jest naprawdę bardzo bogaty i perechladowe filmy będą towarzyszyć jeszcze i wystawa obrazy, i koncerty, i pokazy, i warsztaty, i poczastunok. No naprawdę jest to bardzo wiele, a wszystko za to, że twórca dokumentów, które będą wskazywane, Krzysztof Krzyżanowski, jaki jest wyjątkową postacią, skończył 80 roku. Każdy by chciał być w formie Krzysztofa na 80 roku. I w ramach świadkowania Krzysztof odwiedza swoich znajomych, swoich przyjaciół, heroju filmu. I tak wandruje po Karpatach, chciałoby się rzeczy podobnie, jak i wandrował z kamerą przez paru dziesiąt roków życia. I w ramach tych odwydyn, organizowany są bardzo fajne podii. No i taką jedną z tych podii jest właśnie piknik w Rybkach 5 i 6 czerwca na terenie dowkoła galerii w Marmosiu, to jest chyża numer 6. Została wybudowana nowa budowla, nowy budynek, specjalna stodoła, w której będą przechodzić te koncerty, te przede wszystkim pokaz filmu, także to aż nowy budynek został wzniesiony na potrzeby tego pikniku.
I kiedy idę o pokaz filmów, to następcy może już straczaty, jak dokładnie filmy będą wkazywane. To może ja to na razie sobie liszę, chyba że organizator zaran pozarane opublikuje spisek tych filmów, to ja wtedy też wam opowiem, bo może to ma być jak sane spodziłanka. W każdym razie, początek o godzinie 15. To jest odkrycia pikniku i wernisaż wystawy malarstwa obrazu Natalii Hładyk przy dorożnej historii. Od 15.30 będę mógł przybywać tradycyjne lemkiewskie strawy, a perechlad filmu zaczyna się o 15.30 i potrywać do 18.00 godziny. Wkazowane będą trzy filmy. Po każdym filmie będę besida z zaproszonymi gistmi odnośnie danego filmu. Będą też jeszcze równolegle wedeny zielarskie warsztaty z prezentacją zielarskich tradycji po 18.00 godzinie i pierwszego dnia kiedy to tu muzyczną stronę, to a kapella wystąpi Julia Doszna razem z Iwoną Iskrą Krynicką, a o godzinie 8 wieczór zaprezentuje się Międzypokoleniowa Teatralna Grupa Plemia z Uścia Ruskoho ze spektaklem Heukolesy Stojała Chyża. Od 9 po spektakle Onesko. Drugi dzień zacznie się skorsze w samo południe. Wystąpi też Martin Karasz z Barowinką. Odbudę się też koncert Marianny Żeleznoj o godzinie 13.00. Będzie pokaz czy możliwości jazdy na koniach. To osredok Stara Cecholnia w Kładyszowie za to odpowiadać. Od 2 godziny w programie są też pomieszczone warsztaty tradycyjnego śpiu z masterką Julią Doszną. I w tym samym czasie od 2 godziny odbudzie się druga część filmowego perechladu. I to ta potrywa do 5 popołudny. Tak mniejsze wece, 5.30. Pak w programie jest czytania poezji. No i na zakończenie wystąp orkiestry Świętego Mikołaja. A pak już ohnisko. Podiju organizują i podpierają Stowarzyszenia w Sebe, Agroturystyczna Gazdiłka Swistowej Sad, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Ruskim, Fundacja Teatr Plemia, Towarzystwo Niskoho Beskidu i Agencja Krzyki. Współorganizatorem jest Nacjonalny Instytut Kultury i Spadkowiny Seła, partnerom Stowarzyszenia Autoriów ZAIX. Okrem świadkowania 80. jubileju, 80. narodzin Krzysztofa Krzyżanowskiego, symboliczno, dziś świadkowany będzie jubilej 65-lecia telewizji Karakiu. No to te dokumenty, które będą prezentowane, które krótył Krzysztof Krzyżanowski swoją premierą, ale jak raz na TVP Karakiu. Także wszystko się tu razem uczy. To teraz orkiestra Świętego Mikołaja. Co możecie poczuć w sobotę w Rybkach?

to była Kuz Incza wersja, którą znamy, to w projekcie z grupą Jorej Kłac, Orkiestra Świętego Mikołaja. Moi drodzy, i takim jeszcze preludium muszę uzupełnić informację i takiej jeszcze pikniku, bo takim preludium będzie jeszcze jeden parę lat filmu, promitania filmu Krzysztofa Krzyżanowskiego, jaki odbudę się dwa dni skorsze, bo 3 czerwca, junia, po Susicku w Uściu Ruskim, w Gminnym Ośrodku Kultury od godziny 6 po południu. Wkazywane by tej, tu już mamy dokładną rozpiskę publicznie dostępną. Wkazywane będą filmy, po pierwsze, o rektor z Lemkołyny, polski rektor z Lemkołyny, dokument o Emilianie Czerniańskim. Pójdę wkazany pak dokument o muczenniku, świaszczennym muczenniku Maksymi Sandołyczu. Pójdę następnie wkazany dokument o Republici, Lemkiłskiej Republici we Florencji. I na zakończenia idemy, drażkę nie znajemy. Film o Łatri. Będą też zaproszeni o gości, między innymi profesor Ewa Michna, jakie będą dyskutowały o sprawach, które pideseny ostale w tych dokumentach. Może o tym, co dalej się podjęło, kiedy o historii Lemki. Dumam, że będzie bardzo ciekawi. Także zazerajcie do Uścia, a pak do Ripok. Sereda, 3 czerwca, godzina 18, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Ruskim. No a w piatniciu 5 czerwca to już piknik w Rybkach. Dumam się, że adresu zabrastować nie trzeba, bo będę te obydity. Pereszcza jutrze, peresz to co seło, gdzie wszystko się dzieje i gdzie się chromadzia desiatkę aut i sotkę ludzi. Tak sobie to wyobrażam, że tylko to przyciągnę ludzi.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My trochę od Seredy obowiązłaty będzie obowiązek chosłania kaski przez młodych bicyklistów i osoby, jakie będą jeździć na e-hulajnogach, tych elektrycznych hulajnogach, albo na graciu osoby z tego transportu. Ale ja bym nie znała, że takie sztosy funguje. Idę o, no na przykład, to te Hegwayi, znaczy to sztosy, znaczy można persia przemieszczać, ma dwa kolesa, nie ma pedałiu, ale samo sobie ichat, no już nieważne, ale to pamiętajcie, że jest obowiązek dla każdej osoby do 16 roku życia, że musi mieć kask. Nie jest to utrudnienie i dodatkowy obowiązek, to jest prosto sposób na to, żeby żeby przeżyty. To jest brutalne, ale tak jest. Kask to jest jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowia aż i życia. I za to ważnym jest, żeby przypominać o tym. No a teraz jeszcze będzie to prawni obowiązywało. Rodycz, który dopustył małoletniego do toho, żeby dzietyna istyła bez kasku, to może rachować się z karą do 100 zł. Nie jest to wielka kara. Odrasli to grosze przeznaczyty właśnie na dobry kask. To jest, jak podają choćby policjanty, osoby związane z Instytutem Samochodowego Transportu, mała rewolucja. Rewolucja tak zwanej mikromobilności. Instytut Samochodowego Transportu osoby z Instytutu zauważają, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na bardzo niepokojące statystyki. W 2024 roku czysło wypadków z uczestnictwem dzieci na e-hulajnogach zwiększyło się aż o 84% w stosunku do poprzedniego roku. To te e-hulajnogi są coraz bardziej dostępne. Dawane są w ramach podarku albo prosto tak są kupowane. I nieraz pewno i wy byliście świadkiem tego, że nagle wypada taka dytyna z jakiejś uliczki i chat par skoro. Czysło śmiertelnych żertw zwiększyło się w ostatnim roku z 3 do 11, a czysło ciężko ranionych z 162 do 358. Z badań Instytutu Samochodowego Transportu wynika, że chosnowania kasku przez bicyklistów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o 80%, nawet ponad 80%. A w premiery chosnowateli e-hulajnogi o więcej jak 40%. Inne badania wskazują, że blisko połowa gromadzian Polski jest za tym, żeby te kaski były obowiązkowe dla wszystkich bicyklistów, a w premierze dity to poparcia sięgać 80%. Od 3 marca włożył też inny przepis, który decyduje o zakazie jeżdżenia na elektrycznych hulajnodzi czy na tych segwayach przez dzieci do 13 roku życia. Także to był też świadomy tych wszystkich przepisów.

I sa pre mojej drahej idemo sami do kina i sred toho weekendových premiéra, ne je z ich duže. Jest medzi inčima amerikański prihodový film typu fantazy Vladari Všesvita. Taký je z jeho nahovovok. Adam, náš ten je z kniažom Eterni. Ale kole je taká potreba to po vypovídaniu sliu dosyć charakterystyczny. No, preklikuje mohučist, tak to zrobię, określmy. Staje się herosom, Heman. I tym razem Richard pity proty mohučomu i strasznemu szkieletorowi, żeby zachranić swoją planetę i zachranić sekrety zamku Grayskull. Władari Wseświta, taki to nahołowok. A druga toho weekendowa premiera to zas komedia, też brytyjsko brytyjsko-amerykańska, straszny film. 26 roku po tym, jak powiło się herojom perżyty w teczy przed zamaskowanym w byciom, przypominającym Ghost Race'a, legendarnych czetwero przyjatelju, zas staje się ciliu tajemniczego w byci. To znaczy, to jest komedia, czy raczej horror. Cindy, Brenda, Ray i Shorty musiały jeszcze raz złuczyć te siły, kole dawkowanych zaczynają się namnażać czerwowe, absurdalne i krwawe sytuacje. Film w satyryczny sposób wyśmiewuje współczesne kino strachu, próbujący odświeżyć znane marki. Okrem wartości heroi pojawiają się też nowe postaci, ale wszystko jest dopełnione wielkim humorem i nawiązaniami do popkultury. Ale krow bude się lała.

to byli Baltic Sisters, sestry bałtyckie, bałtyjskie może. Moi drodzy, do świata 01, do terlesma to kińcia, ma poczysnej chodyny, dziękuję za dnes. Tiażki to den poniedziałek, początek tygodnia, tak, moi drodzy, pamiętajcie, że w nas jest furt odkryte zaproszenia dla was, kiedy tak to z was chodził ostatnio radiojąciom. To przypominam, tyż przy tej naszej rocznicy 15 litia dialnosty. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie ochocze osoby do radiowej współpracy. Może to być program raz na miesiąc, może to być reportaż raz na pół roku, może to być sztodennia muzyczna audycja. Bardzo elastyczne i zapraszamy absolutnie wszystkich. No najlepsze, żebyście by się dwale choczkus polem kiuskę i momentalnie będę to już by się dwa ty pak już nie dam tak choczkus, ale już i wece. Ale naprawdę zapraszamy furt wszystkich. Przyjemnego dnia wam żałam. By się dwała Natalia Małacka-Nowak.

0: Jest ponedjeljok, 1. junija 2023 roku, a na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Wójt gminy Uścieruskiej informuje, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu będzie publiczno wkazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, co nie są własnością Skarbu Dżawy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowani właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest już opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcją jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropie zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutuciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiów w Krakowie zapewnił też o otwartości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Celu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszarów, jak i bezpieka ruchu i komfortu żytelniów gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajowodowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żytelniów polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedzictwo regionu, będą dostępne w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Hosnowatelni aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendaria podzi i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobów, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwa dakcyja i mania medwiedziu, po klasztor zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżnika, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Praca w terenie wedena są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Perutwnych uczest i pracownika Dyrżawnych Lisiów i eksperta Tatriańskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiedziów, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i gladania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych ma boty 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co maje na cieli jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia i zlepszyć bezpieku żytelniu. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach ma też mężczyzna funkcjonować interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodzących pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i ma zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 49, piatnycia, 1 listopada, novembra 1946 roku. Krasna, powit Krosno. Jeden krajan w South Jersey, rodom z Krasnoj, korosnijskiego powita, dostał pismo od swojej sestry, która teper żyje w mieście Krośni. Ona opisuje straszne podii w rodnym seli przed preseleniem naszych ludzi do Sowieckiego Sojuza. Z ohladu na neuporiadkowane odnoszenia w starym kraju, redakcja nie objawla jej imię autorkę pisma. 28 sierpnia 1946. I opisaty nie można, co się tu działo przez wojnę. W Krośni stojał front 6 nedil. To duże cywilnego naroda pohybło, albo stało się kalikamy. Ale pomimo toho, że my zostali przez wojnę ciłkowito zniszczeni, to i tak nie miałam jeszcze tylko przykrosty i smutku, jak teper mają przez to preselenie naszej rodziny. Mene już braty nyczne tiszyt na świti, tylko się meni zawsze płacze. Boju się, żebym nie oślipła, chociaż ja nie chcę płakaty, bo ja znaju, że to nie pomoże, ale się meni samo płacze, jak sobie przypomnę wyjazd naszej rodziny. Prawda, nie wyhaniali do Rosji uriadowo, ale zaczynali się w naszą seli straszne morderstwa. I ludzie wsi ze strachu wtykali do Rosji. Nasz brat tak kazał, że choćby wsi pojechali, to on nie pojdzie. No późniejsze, jak Julka, to ho nazywając potoka, zamordowali i żenu, i sestry, i tak dalej, razem simosip zamordowali w jego domi, to i nasz brat wtykał. A tych wiulka zamordowali strasznym sposobem. Sokerami porostynali na kawałki. W tot czas już ciłe seło zapisało się na pereselenia. Ja chotiła mam koneczno zostały te przy sobie, ale brat nie dał, że ich tu w Polsce tak to zamorduje. Ale kilka osób zostało w naszą seli. Kozaczka, Mazur Pawło, Leszko z Myckiłki i Magda z Jazu ze swoim czelowiką przyjechała nazad. To wsi były potopleni w studny, tylko kozaczka była zastrzelona. I nam brat kazał, żeby my piszli do jego domu, ale ja się bojała i ty, bo nikt nie znał, kto to był mordercą tych biednych ludzi. Ale teraz dowiedzieli z myślach, kto mordował ludzi w seli. To były Bolek Szczesny z Ludczy, pół chłopek z Picadił i z woli jakiś Serek. Chłopek i to z woli zostali teraz oba powieszeni za to w Riaszewi, a Szczesny w Tiuk. Jak ich złapali, to ich tak moczyli, że się do wsiego przyznali, koho zamordowali. Ależ to meni z toho, że ich powieszali, jak naszym ludziom od toho nie lechsze. A za naszą rodynę, jak wyjechali i z cała menyczne znamy, bo niczego nie pyszut. Żeby choć jedno słowo od nich poczuty, to by sercu lekło. Lem napisał choć do Hnejka, że sud nasze ludy porozkydany i wsiudy i tudy, i że im złe, i że duże pomerło. Nasz stary dom i stodoła były rozebrane, a w nową mieszka jakiś czelowik ze wschodu. W naszą seli zostawili tylko 150 numeri, a drugie domy dale porozberaty. U nas teper tak jest, że jak kto pryde i z drugiego seła sprodaje siada kotryj dom, to mu prodadut za marną cinu. Lipszych domów już nie duże stoi. Czorne, poczta Gorleci. To naczał pereselenie na Lemkowszczyni. Mati Haleczko w St. Louis peresłał w redakcji interesne pismo, jakie on dostał od znajomego i dobrego przyjaciela z Seła Czorne, powit Gorleci. 8 września 1946. Odpisuję wam na wasze pismo i zasyłaję wam szczere i serdeczne pozdrowienia. Barsmy się wsi doma potieszyli, jak sme dostali od was pismo i pakunok sme dostali, a w pakunku przyszło wsio, co ste wysłali. To jest wielka poticha dla dziewczat. Wasza sestra ze szwagrą i dzitmy wyjechali do Rosji. Dowidujecie się za Iwana Pelesza i Dańka Helema. To Iwan Pelesz pomer z początkiem 1945 roku, a Dańko Helem pomer przy końcu 1944. Łukacz Wańko pomer już budę tomu 5 roki na zimu, a wdowa po nim jeszcze żyje, ale już stara, bo pereszło 80 roków. Pyszę też, że wam nieprzyjemno, że nasze ludy nie mogą przywyknuty w Rosji. To prawda, że nieprzyjemno, bo nam heł samym nieprzyjemno i niehonorowo, żeby w takim wielczesnym kraju, gdzie żyje 200 milionów naroda, nasze lemki nie mogły żyty. Prawda, a Rosja nie jest taką Rosją, jaka była dawno, bo nawet ona te perany nie nazywa się Rosją, tylko Sowiecką Socjalistyczną Sojuzną Republiką. Tam pojechali ludzie nie tylko takie, że nie byli nigdy, ale pojechali i takie ludzie, którzy pochodzili po świecie. Pojechali i takie, którzy byli tam tu wojnę w Rosji, którzy byli w Ameryce i gdzie indziej, ale wszystkim im ciężko tam przywykaty, bo to inny ustroj życia, za jaki nasze ludzie mało znali. Jedno musimy znać i to, że kraj tam był zniszczony wojną. I po drugie, nasze ludzie nie nawczeni do takiej spilnej gospodarki, jaka się prowadzi tam. Znate same, bo ste się w kraju wychowali, jak w nas ludzie nawczeni. W nas każdy robił sobie i jak chodził, tak robił. Co narobił, to było jego. I tak byli ludzie biedni i bogaty, a tam bogatym nie budę, choćby robił den i nicz, a drugi nie robił nicz i jednak ożyją. Lipsze byleby nasze ludzie zrobili, jakby jechali na własne gospodarkę do Galiczyny, bo w Galiczyni dawali na razie gospodarkę na własność. Ale jak przyszli na zabranie sowieckie delegaty i zapytowali się, gdzie ludzie chcą jechaty, to nasze lempki z patriotyzmu kryczali wsi w jeden hołos, że chcą jechaty na kołchozę. A tymczasem tam ukazało się bida i bardzo dużo ludzi powertało się do Galiczyny. Lipsze by było, żeby nasze ludzie siedzieli sobie doma na swojej gospodarci, bo to nie jest niejaki patriotyzm leszyty swojej i ty nie znaty nasz to. Znate same, że heł naród ruski żył nie 10 roku, a sotkę roku i nasze pradidy nie przyszły heł na gotowe pszeniczne majetki, ale przyszły na puste chory, merze lisy i tak rubale, korczyle i rozpoczynale seła. Aż to się tyczy Polakiów, to one znamy nic straszne do wojny nie wyrablale. Musimy przyznać, że polski naród ma lepszą jedność i organizację od naszych lemkiów, bo jak się wojna zaczęła w 1939 roku, to polski naród poterpił bilsze od naszych lemkiów. I ci u wojnu terpił bilsze, ale nie padał duchom, a nasze lemki po dekotrych sełach, jak przyszli Niemci, to znymale ruky do chory, ale nie minęło 6 roku i mało każdy dost, bo zbawił ludzi od wsioho. Jak w nas przeszło front, to nasze ludzie zaraz iśle po ruskich wojennych komandach i innych uriadach i kryczale berte nas i berte, a ruskie wojenne własty powiedziały ludziom tak. Pomału, nie ponachlajcie się tak, bo macie swoje chyży, iż to isty, to siedźcie w swoich chyżach, my o was znamy dobry i nie zabudemy. I sowieckie wojskowe ludzie uspokajali naszych lemkiów i mówili im tak, że kuda ruski soldat przeszł, to wsiadł ruski poriadok bude. Ale nasze ludzie nie chcieli czekać, ale chcieli jak najskorsze ich chaty. A teper się ukazało tak, że kotre najbardziej chcieli ich chaty, to teper wtyczut. Ale teper wrze zapizno, bo do swoich domów nie może już pryty. Ale pomału one przywykną i tam, najgorsze na starych ludzi, bo stary już nie przywykną nikoli. I starym nie trzeba było się tak poniewiraty. Przecież, że we wsi tam tak dumatesz, to jest propaganda unijackich księdziów. To nic. Bo w nas księdzi u nich to teper aż tak nie słuchać, jak da kole słuchale. Dla nas lemkiów byłoby lepsze, żebyśmy siedzieli na swojej rodnej zemli i domagali się toho, aby nas przyuczyli z naszymi chorami, lisami do sebe, jak przyuczyli Podkarpacką Ruś, która była pod Madziarami. No toho nie można było ani choworyty, bo jak Niemcia wyhaniali, to nasze ludzie zaraz zaczęli starać się, aż to by wsio to leszyty i chaty do Rosji. Pisma od Wysowianów i z Huty Nowej, Tarnopolskiej Oblasty. Anna Mamrosz pisze do tata Iwana Perocha w Jonkers. Drogi tatu, to ja Anna, odzywam się do was i pozdrawiam was duże krasno i serdeczno. List od was ja dostała, to jem się duże potiszyła, że jem się dowiedziała o waszym zdrowiu. Ja do was dwa listy pustyła, to się mi wernuli z Ameryki, a adres ja mała starej, taki jak i tot. Duże się mi cło persze, bo nie było naszej rodyny, aż teper nasz Andrzej przyszedł i już maje swoją chyżu, blisko nas mieszkat. Andrzej jest brat Anny. Z początku nas było heł 300 rodyn z Wysoły, a teper doszli na jar druhy. To nas jest ponad 100 rodyn samych Wysowianów w jednym seli. Wsizmy razem, tylko jeden Ukrainiec został się meczynamy. Hełysowi się nechoden był utrymaty. Powodzenia nasze jest takie. Chliba mamy dost, ale jak to po wojni. Nie można wszystko dostaty, co człowiek by chodził. Pyszete, Mykołajowe lipsze. To już lipsze, ale taki nie je, jak ma byty. Pyszete, żebyście mi posłali, dasz to złachił. To kiedy wam na poczcie zagwarantują, że nie propadę, możecie posłaty, bo heł nie może jeszcze kupyty. Pyszete, żeście do Durkota pisali, to on dostał wasze pismo, też ten pierwszy jak ja. My razem susidujemy z Durkotą. Jeszcze wspomnę za mojego męża Mykołaja. On chory na żołudok, bo heł bardzo choriaczo. Zaraz sonce zabie. Dalsze pisze Juhaska, diłka Anny Mamrosz i wnuczka Iwana Perocha. Pozdrawiamy was z Didu, ja i Michał i Łanio. Michał i Łanio chodzą do szkoły, a ja już wychodziła. To ja wece chodzę z korołami. Mamy dwie koroły i troje telat. A koroły chodzą w trawie po brichy. Sad mamy wielki. Kiedyście przyszli hełdi do nas, to bym wam dała hruszok, szczepowych i jabłok takich jak hołowy, czereszen, sliwok okruchlanok, wszystko szczepowe. A z to dołu mamy zowsim dobru. Stajnia murowana i pod dachiłką. Jeden koniec chyży murowany, a drugi lipleny i pod sołomą. Zaorale zmy heł tak jak i doma. Żyta zmy posijali 2 metry, pszenyci 1 metr, a jarciu i wiusa tak jak i doma. Z początku się nam cło, a teper już nie, bo nas jest wece. Iwan Peroch nie znał, gdzie nachodzicie jechodiłka z ziacią, no wyczytał w gazety Karpacka Ruś adres Durkota i napisał na to adres. Oba pisma doszli. Ziać i Szczyt Wesoły pisał o swojej chworoti, to w piśmie Iwan Peroch dowiduwał się za jeho zdrowla. Teper diłka opisujesz, to jemu trochę lipsze. No pyszał o nasz, to sące zaraz zabie. Kto by nie znał niczego za tot kraj koło monastyrysk, to bym ich podumaty, że tam w Ostocznie Haleczyni dystwytelno ludzie umierają od strasznej choriaczki. Przed tym Iwan Peroch pouczył paru pisami z Wesoły od tych, co stali się doma. To pisali jemu tak. My czuli, że wasza Anna i ziać pomerli w Rosji, bo tam dużo naszych ludzi pomerło. Dlatego lekko przedstawić sobie, jak utiszył się on, kiedy dostał pisma od diłki i wnuczki z Sowieckiego Sojuza i przekonał się, że to te słuchy z Wesoły były nieprawdziwe. Diłka pisze, że 2 pisma wrnuli się jej z Ameryki. Na pewno adres napisała nieprawilno. Na to zwarnął uwagę Iwanio Hunianka, że to nasze ludzie duże często nie dają toczny adres. Amerykańska poczta nie duże ceremony cia z pismami z SSSR. Jak adres trochę niewyraźny, to posyłają nazad. Krajane hladają do rodziny i znajomych. Jasiunka powit gorlici. Anton Halatowicz, syn Wasyla Halatowicza, w piśmie do Julii Falenczak-Piąkers, dowiduje się za swoją rodzinę w Ameryce. Prosi napisaty, bo on by napisał, ale nie ma jej adresu. W piśmie żałuje się tak. Na mnie teraz ciężko, bo ja bohato poterpił w tą straszną wojnę. Na front ja był i po łagrach poneverałem się. A teraz nie mam komu ruku podaty. Andrzej Sawczak, rodom z Wołiucia, powit gorlici, w piśmie z Sowieckiego Sojuza dowiduje się za Sawczaka Petra i Szkębu Petra. Prosit napisaty na adres. Charkowska Obłast, Bliznycyjewski rajon, seło Rozdołowka, Sawczak Andrzej. Pismo prawosławnego świeszczennika z Florynki, Poczta Grybiu. Prawosławny świeszczennik na parafii w Florenci, Grybiuskiego powita w piśmie do odcia Fanygy w Ameryce pod datą 4 wiosnia tego roku predaje dejakie nowosty o życiu naszych ludzi na Lemkoszczyni. Dumają, że to na Lemkoszczyni nie ostało się Lemków bolsze jak 30%. I z bywszego prawosławnego duchoweństwa ostał się na swoją miejsce otec Dymitrij Chylak w seli Izbach. Ostalne duchoweństwo ili wyjechało dobrowolno na Wostok, ili rozbieżało się w czasie prynudytelnego wyselenia. Preselenie znaczała odbywałość dobrowolno, po żałaniu, a potem, że był skoryte akcyju repatriacji, diwale tak nazwane wypowiedzenie. Wojsko i milicja przyprowadzili furmanki z drugich polskich seł i zastawlali naszych ludzi składaty na fury, że kto mi ich zabraty ze sobą, i tak pod strażą odwozyli ich na stacyju. Tam były ukraińskie delegaty i kto zapisał się dobrowolno, to wyjeżdżał na sowiecką Ukrainę z transportem. No kto nie chodził zapisać się, to wertał się nazad do domu, ale za to czas jemu wsio zabrali z gospodarki. No sława Bogu, z tym było dokończone 15 junia, czerwcia i kto ostał się, to siedzi na miejscu. W Perunci ostało się 46 prawosławnych rodzin, w Czerni 15, Kamiani 5, Śnitnyci 20, Banyci 44, Izbach 3/4 wsego przychoda, Boguszy 61, Korolewi 29 i tak dalej. Dejakie cerkwy stoją zowsim pustymi, tak jak ich z nich zabrali przychorzane przy odjeździe bukwalno wsio. Na premier w Śnitnyci, Kamiani, Czerni i druhych. No w Perunci, Banycy, Korolewi, Boguszy, w cerkwach wsio na miejsce. Na Lemkoszczyni dejstwują dnyni lecz 3 prawosławne przychody. Florynka, Izby i Bortne. No i za to błahodarenie Bogu, że prawosławie nie propało tut, a był silny natysk ze strony katolickich księdzów, które chcieli wykorzystać podchodziaszczy moment. Po mierze sił i możliwości objedyniamy ostawszych się prawosławnych ludzi i mamy nadzieję, że to nie skolko przychodzą i jeszcze zmożemy ustroić, chociaż to soprzeżeno z wielkimi trudnościami i z których najbliższa materialna strona. Przychorzan mało, a one duże bidny pośli wojny. Im trudno okrypnuty, bo zemla zapuszczena, skota mało, konej majże nit. W Perunci ostała się odna łoszat na ciłe seło. No z tym można by daty sobie radu, jeśli by tylko na stale spokojne czasy. Na żal, to hojszcze nit. Słuczają cię często nocne wizyty ludy i z lisą. Przychodziat w seło i zaberają, szto poluby cię, hołono produkty, a często i skot. A potem dniom własty wedu do rozsiedlowanie i aresztują ludej. Kromi toho, bywale słuczaj ubójstw i podpałą. Передає вам привід отець Антоний Те, котрий був перед війною на приході в селі Тихані, а тепер командирований сюди для організації приходу і пару неділь служить в Богуші, королеві. Он 3 місяці тому вернувся із Сибірі, як репатріант, куди попав в 1940 році разом з родином. Всяке дужносто он там проходив. Був і колгозником, і трактористом, і маларіом, і бруковщиком, і лісорубом, а в пошлідніх часах був уж на приході. My siedzimy bez wsiakoj ruskoj gazety i cerkownego żurnala. U nas w Polsce nie zdaje się na ruską języci niejaka gazeta, a wypisaty jest zahranyci nic możliwości, bo nic sposobu wysłaty podpisanu płatu. Dalsze prosit posłaty jemu gazetu Karpacka Ruś, cerkowny wistyk i po możliwości i prawosławny kalendarz.

A tu Kuštok, inti veš, budem tiš sa noku, da im meškal v jednom pokojíku, ale situácia je taká, že im otváranko do nej im nemal. Faktično nemal otváranko, bo nemi im chodili prez oficínu, to im skákal čez plit. Jak im prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti bol rivno vrizaný, ne na nesklesej sto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakoval čez plit in chodil do hoš. No, jaki z uvodu treba było mati chyżu do na hmatysia i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otweranka, czerez kotry skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata. Żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścieni rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji.

0: Jest ponedjeljok, 1. junija 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 junija do 30 lipca julija tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu bude publiczno wkazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, co nesu własnością Skarbu Державy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowane właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest też opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcji jej czytania. Tam też znajdują się drobne ciało informacji i formularz do składania uwag. W Europie zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiu w Krakowie zapewnił też o odkrytości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Cilu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajowodowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żyteli polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzia, które mają pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedzictwo regionu, będą dostępne w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzia będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osnowateli aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendaria podzi i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobów, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwa dakcyja imania medwiedziu, po klasztor zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżnika, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Praca w terenie wedena są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Perutwnych uczest i pracownika Dyrżawnych Lisiów i eksperta Tatryjskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiedziów, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i gladania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych ma być 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co maje na cieli jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia i zlepszyć bezpieku żyteliu. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach maje też mężczyzna funkcjonować interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodzących pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i maje zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Na Lignycku cerką Wernuł Krest, autor wisty Seweryjan Kosowski. Jak informowała grekokatolicka parochia Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Lignicy, 13 maja na hołownu baniu chramu Wernuł Krest, skorsze niedzielu 10 maja odbyło się jego torzestwenne poświęcenia. Proces rychtuania do remontu dachu ta odnowienia kresta trwał paru miesiaciu. Krest był 8 miesiaci temu wkradeny i zniszczony, czeraz dnes już pokaranoho złodija. Przypomnijmy, że to metalowy krest był wkradeny 13 wersnia septembra 2025 roku, a podalsze zniszczony, pociaty na kawalci. Czytłania. 13 maja 2026 roku stał historycznym dniem dla naszej parafialnej wspólnoty Uśpienia Preświatej Bohorodyci. Na hołownu baniu chramu było na nowo wstanowleno odrestaurowany krest. Pisze się na sajcie Lignickiej parochii. Od razu po tym Lignicka prokuratura zaczęła śledztwo, które dowiodło do zatrzymania jednej osoby. Od samego początku śledczych interesowały motywy zniszczenia kresta, czy nie było to spryczynione nienawistią na religijnym albo nacjonalnym fonie. W den, kiedy doszło do kradzieży, w Polsce przebywał Bożeniejszy Światosław Szewczuk, werchowny archiepiskop kijowsko-galicki, hołowa ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Na wieczór 13 maja odprawił w Lignickim chramie preuczasty dalszej hierarchii ubohosłużenia. Ostateczno złodzieją kresta był 30-letni mężczyzna. Lignicki rajonowy sąd w pierwszej instancji zasudził go na 3 roky więzieci. Szkody, jakie powstały w naśledztwie jego dziejań, ocinano na kilkaset tysięcy złotych, a sam czyn wyklikał wielkie oburzenia serd wiernych. Okrem toho sprawca odpowiadał i za inne kradzieże ta zniszczenia majątku, w tym infrastruktury żelizniczej. Sąd uznał, że to kara 3 roków jest adekwatna do charakteru złoczyniu. Wynikat zgrupowania terytorialnej współpracy Preszywskiego Samosprawnego Kraju, Koszyckiego Samosprawnego Kraju i Zakarpackiej Oblasty. Autor wisty Petro Medwid. Preszywski i Koszycki Samosprawny Kraj osnowają w jedno i z Zakarpacką Oblastną Radą Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, cilom je posilnyty czerezraniczną współpracę w regionalnym rozwytku, kultury, ekonomici, ale i oblastiach transportu czy ekologii. W ramach Europejskiej Unii pidelem od ruchu platformu tego typu i z ukraińską uczestnią, a jednocześnie to pierwsze słowacko-ukraińskie zgrupowania swojej sorty. Inicjatywa Preszywskiego Samosprawnego Kraju, PSK, Koszyckiego Samosprawnego Kraju, KSK, i z ukraińskim partnerem, Zakarpacką Oblastną Radą, jest podla choworkyni PSK strategiczny krok, który umożnia implementację kluczowych projektów u różnych oblastiach żywota. Osnowania zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiedaniu w poniedziałek 16 maja 2026 roku. Nowa kapitoła odnosyn. Cytowania. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy Wihorlat będą jednym z 93 takich zgrupowań dziejących w Europie, ilem druhe na granicy Europejskiej Unii i Ukrainy. Sprynymamy to jak wyznaczny instrument pro rozwytok współpracy i realizację konkretnych projektów zamierzanych na podniecie jakosty żywota żytelił, na które będziemy hodne schosnowate finansji Europejskiej Unii, ale i inne inicjatywy, a instrumenty podpory. Powił predseda PSK Milan Majerski. Jak dalsze dodał Preszywski Żupan, projekty mają być cilene na rozwytok turystycznego ruchu, kulturu, sport, budowania i modernizacji bicyklowych steżek, co ochranu żywotnego otoczenia. Zgrupowania Wihorlat, za jego słowami, odkrywa nowy kapitał słowacko-ukraińskich odnosyn i sprzyjamym dosiachom na rozwytok społecznego prehranicznego regionu, który będzie może rozwijać nową platformą. Nadwiązania na Medziwładny Dohovor. Zgrupowania Wihorlat nie będą formalną strukturą, ale wykonanym instrumentem współpracy. Jego hołowną zadaczą maje być realizacja projektów. Pide hołowno o regionalny rozwytok i infrastrukturę z akcentem na rozwytok cyklotransportu, ekonomiku i innowacji, nauku, badania, turystyczny ruch i żywotne otoczenia. W temie ludzkich dżereł bude akcent dany na rozwytok oświty, zdrowotnej i socjalnej opieki, ale na przykład i na ochronę kulturnej didowyzny. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na Medziwładny Dohovor o czerezranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Oblastną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszej terytorialnej urowny i z ohladom na geograficzny, transportny i obczestwenny związek z prygraniczną oblastią na ukraińskim boci. Europejskie zgrupowania terytorialne współpracy je w Europie hosnowanym instrumentom, który służy na czerpania finansy z programu Europejskiej Unii.
Zauczanym regionom i publicznym instytucjom umożliwia współpracować efektywniejsze, realizować w jedno projekty, prostsze osnować dostępne finanse i jednocześnie posilniować gospodarkę socjalną i terytorialną sonależność. Понеділок, 25 мая 2026 року. Подчас бієнале в Криниці вручали премію імені Василя Турока Гетеша, засідала і Світова Рада Русинів. Автор допису – Петро Медвід. Podczas weekendu 23 i 24 maja 2026 roku odbyło się 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026. Na podiju, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Lemkiw i Todd Rick zeszli się Rusyny i zwece drżał Europy. Biennale w sobotu poczynało tradycyjno w Krynici, gdzie to ta podia odbywała się i poprzednie roki. Nowotą było, że na drugi dzień uczestnicy przenieśli się z kupelnego miasta Krynicia do Seła Wesoła, gdzie kulturny program prochodził na miejscowym amfiteatrii. W Medzilabirciach przypomniano sobie 35 roków Światowego Kongresu Rusyniów. Jeszcze przed początkiem oficjalnego programu w sobotu rano zasiadała w Krynici Światowa Rada Rusyniów. I strzelenił byli przysutny Stefan Lawenec, hołoła Światowego Kongresu Rusyniu i член Światowej Rady Rusyniu za Madziarsko, Georgi Fircak, podpredseda Rady i член za Rumuniju, Martin Karasz za Słowakiju, Mio Szajtosz za Rumuniju, Mykoła Bobynec za Ukrainu i Svetlana Bojczuk, przedsiedatelka Światowego Forumu Rusyńskiej Młodeży. Za Serbiju był na zasiadaniu uczestnik Miron Dżunia, którego powierzył член Światowej Rady Rusyniu Michał Fejsa. Przysutny był i Andrzej Kopcza, hołoła Stowarzyszenia Lemkiw, a jednocześnie czesny член Światowej Rady Rusyniów. Stefan Lawenec okrem inszego informował o przygotowaniach na śledujące zasiadania Światowego Kongresu Rusyniów, które mają odbyć się w 2027 roku w Madziarsku. Za informacjami, które podał hołoła Światowego Kongresu Rusyniów, zasiadania kongresu jest planowane na jul, no konkretna data i miejsce zasiadania jeszcze utoczniać się. Dosta dyskutowaną temą były i rychtowania na świadkowania 35. roczności Światowego Kongresu Rusyniu. Choć toczno 35 roków kongres przypomniano sobie w miesiącu marec, bo jak raz tołdy u 1921 roku odbyło się pierwsze zasiadania w Medzilabirciach, Światowy Kongres Rusyniu w jedno i z rusyńską obrodą na Słoweńsku rychtują świadkowania na jun toho roku i budut skapczany jest świadkowaniem Dnia Rusyniu Słowakii. Jubilej sobie Światowy Kongres Rusyniu przypomniany tam, gdzie się zrodył, w Medzilabirciach i to w dniach 12 aż 14 juna. Organizatory rychtują besidu z prymyma uczestnikami pierwszego kongresu, konferencję pod nazwą Rusyny w Europie, 35. rocznica Światowego Kongresu Rusyniu, ale i świateczne zasiadania Światowej Rady Rusyniu. Brakułaty nebudany kulturny program, którym się jednocześnie odświadkuje i tohoryczny Den Rusyniu Słowakii. Tot je naplanowany na sobotu popolitne. W Medzilabirciach odbyde się i wręczenie nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro Arte Rutenorum 2026, której osnowatelami są Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Mista Wac w Madziarsku. Światowy Kongres Rusyniu przy nachodzi swojej roczności rychtuje i jubilejną kongresową publikację, w której bude zachoplenych ciłych 35 roków dijania tej werchownej organizacji w rusyńskim Rusi po 1989 roku. Wystawa i koncerty. Biennale oficjalno poczęło przy hrobie Epifana Drołniaka Nikifora na cintery w Krynicy odsłużenią pana Hidy, kiedy jak raz przy nachodzi daty narodzenia toho wyznaczonego lemkiwskiego malaria organizuje się biennale. Pak uczestny stritele się koło pamiętnika Nikifora w centrum kupelnego kurortu, gdzie przedstawiciele Światowej Rady Rusyniu położyli kwitia i oddali cześć naszemu chudożnikowi. Piękny akt swoim przychoworom odkryła profesor Olena Dućwajfer i swój wersz przyświadczony Nikiforowi przeczytał bard z uczestnej lemkiwskiej poezji Petro Murjanka. Pak, że program podążał u starym zdrowotnickim dobi. Na peryd uczestny mogli posmotryć sobie wystawu rusyńskiego umenia. Swoich przedstawicieli tam mała Nelem Lemkowyna, ale ciła Karpacka Ruś, kiedy na wystawu obrazy przywezli i Stefan Lawenec, a tak samo zapalony zbieratel rusyńskiego umenia Petro Mykułaj z Białowieży. 13. Międzynarodowe Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale 2026 świateczno odkryli dr Stefan Lawenec za Światowy Kongres Rusyniu i profesor Olena Dućwajfer za hołownego organizatora Stowarzyszenia Lemkiw, którego jest wiceszefką. Na sobotu były naplanowane dwa świateczne koncerty. Jak pierwsza wystąpiła możpowisty domaśnia teroczka, kiedy to licki ensemble dije przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach. Dalej na scenie wkazali się ensemble Rusnak, który dije przy Drużstwie Rusnak i z Chorwatii, studentka z Ukrainy, Lastiłoczka, ensemble dijuczy przy Stowarzyszeniu Lemkiw, Usetagny Budę z Ukrainy i grupa Łada z Polszczy.
Na drugi den na amfiteatrii u Wesołi wystąpili Lastiłoczka, Łada, Studentka i Zaruba, która przyszła z Niagowa na Słowakii. W niedzielu na amfiteatrii można było wysłuchać sobie i referat o rusyńskiej kulturze. Premium Turoka Hetesza zdobyła Olena Dućfajfer. Jeszcze podczas pierwszego koncertu w sobotu popołudnie, po wystąpieniu Taroczki, była świateczno wręczona premia imienia Wasyla Turoka Hetesza za 2026 rok. Wręczał jej dr Stefan Lawinec, hołowa Światowego Kongresu Rusyniu. Premium, która nese imię pierwszego predsedy Światowej Rady Rusyniu, tot rok zdobyła profesor Olena Dućfajfer. Rusyńska uczena, literaturoznatel, poetka i aktywistka, która w rusyńskim lemkiwskim Rusi je od 1980 roku. Je jednym z hołownych dijaczy Stowarzyszenia Lemkiw, a tak samo Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlyciach. Za to te roky zrobiła wielki wkład do rozwitku rusyńskiej kultury, języka i identity. Byłoby to rachułaty, no wspomniany cholem poślidni opus, pod którym je podpisane i to niedawno wydany, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, który wyszedł u dwóch tomach i je unikatnym dziełom w ramach rusyńskiej lingwistyki obszcze. Jak sama laureatka powiła przy przewziaciu premii i wozlublenym Rusynam przyświatyła ciłe swoje życia i na tym się wrzeniczny zminyt dalej bude robyty na jej błaho. Przypominamy, że profesor Olena Dućfajfer była wrze w minułosty nahorodzena premią Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę, premią Kiryła i Mefodija za rozwytok rusyńskiego języka, a tak samo premią imienia Antonia Chodynki, którą udzielują Rusyn w madziarsku. Na premiu imienia Wasyla Turoka Hetesza była profesor Olena Dućfajfer nominowana Wszedrżawnym Obszczestwom Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki i z Madziarska. Besida na prywytania Jary i we wstup do Lita. Autor wisty Seweryan Kosowski. Przed minułym 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiwskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale odbyło się w dniach 23 i 24 maja w Krynicy, Uściurowskim i Łysowi, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, prasowego organu Stowarzyszenia Lemkiw, to czysło 2, 209, za miesiąci marzec-kwiteń 2026. W poślednim numerii poczytamy merynczy mastati Iwana Popa, Pitkarpackie Rusyny w Stalinowskim Muraju, Czorna Piatericzka 1945-49, archiwny dopis pokijnego historyka Pitkarpackiej Rusy Iwana Popa. Seweryana Kosowskiego, Epifan Drowniak w Lignicy, Petra Trochanowskiego, Nykyfor, Odkrycia Edukacyjnej Sali w Centrum Kultury w Krynicy, Andrija Kopczy, Michał z Ochołosi, Oleny Dućfajfer, Bilsze jak słownik, kontekstualny słownik lemkiwskiego języka, Demka Trochanowskiego, 90 roki od śmierci ojca Wasylija Maściucha, pierwszego apostolskiego administratora Lemkowyny, Natalii Małeckiej-Nowak, Tak to jest nasza sztuka, mamy wam jeszcze wiele do opowiedzenia. Bezminno czytaty może te czas nowyny nelem z Lemkowyny. Nie brakuje i wyimki z innych czasopisów i gazet, co tykają naszych spraw. Teperiszni numer przypominać i o prekrasnym jubileju 95 litia narodzenia Olgi Peregrym, aktorki teatru Stowarzyszenia Lemkiw, jaka zahrała takoj we wszystkich jego przedstawieniach, a najbliższa zapamiętała się w roli Matery w filmie Andrija Kopczy Akcja Wisła. Czas tykająca dawnej i współczesnej rusyńskiej twórczości przynosi nam opowiadania Rozczyny na pasku autorstwa Petra Smarykanycza, a też muzyczny twór Zachory doczku Chrystos Mał, do słów Lermontowa, jaki na lemkiwski język perewił Murjanka. Jest i smutna czast. Depraszczamy pokinoho Sławomyra Kaniuka. Słowo podała Natalia Małecka-Nowak, tak od sebe okremo szef-redaktor Besidy Petro Trochanowski. Sereda, 27 maja 2026 roku. Spilne stanowisko lemkiwskich organizacji. Dnia 27 maja 2026 roku lemkiwskie organizacje opryludnyli spilne stanowisko, które odnosi się do podii, jakie proszle 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Godyszowie. Sygnatarii dokumentu jednoznacznie odtynają się od rzestiu i dijań, które może być interpretowane jak wysłowienia popertia sredowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. W oświadczeniu podkreślono znaczenia odpowiedzialności za symboli prysutne w publicznym prostorii, iż to nieobchidnym je, żeby unikać takiego dijania, które może westy do naprużenosty i podziwił. Organizacje potwierdzają swoje przywiązania do wartości dialogu, mrednego spiwisnowania i poszanowania kulturnej spadkowiny. A tyż zas ponowili swój sprotyw z ladom rosyjskiej napasty na Ukrainę. Pełny zmist stanowiska prezentujemy do ołu. Łemkowyna obczyzna 27 maja 2026 roku. Wspólne oświadczenie organizacji łemkowskich. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 9 maja 2026 roku na terenie parafii prawosławnej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Godyszowie,
Jako organizacje łemkowskie podajemy do publicznej wiadomości, że jednoznacznie odcinamy się od działań oraz gestów, które mogą być odczytywane jako wyraz poparcia dla środowisk lub organizacji powiązanych z Federacją Rosyjską. Z wielkim zaniepokojeniem przyjmujemy fakt przekazania do nowo budowanej cerkwi w Gładyszowie dzwonu przez strukturę budzącą w Polsce poważne kontrowersje społeczne. Nie rozumiemy działań podjętych w tym wymiarze przez władze cerkiewne. Tego rodzaju działania nie reprezentują wartości, jakie wyznaje społeczność łemkowska rusińska w Polsce. Łemkowie od pokoleń budują swoją tożsamość w oparciu o szacunek, pamięć historyczną, dialog międzykulturowy oraz pokojowe współistnienie narodów i religii. Ponownie deklarujemy, że stanowczo potępiamy rosyjską agresję w Ukrainie. W obecnej sytuacji szczególnie ważna jest odpowiedzialność za symbole i gesty pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz świadomość ich znaczenia dla społeczności dotkniętych wojną i przemocą. Organizacje łemkowskie nie zgadzają się na wykorzystywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego do działań mogących budzić podziały. Wyrażamy również ubolewanie, że zaistniała sytuacja mogła wywołać poczucie niezrozumienia i niepokoju zarówno wśród Łemków, jak i wszystkich innych osób, dla których wartości moralne pozostają fundamentalne. Sygnatariusze pisma: Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Köczera, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zynrenowej oraz Stowarzyszenie Lemko Tower. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

architektą. Lemkom im się ostał, zawód mia poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załerszał, to bym był może...

Dobry wieczór, witam na słuchowisku. Ach, dneska druga część karpackich noweli Petra Polańskiego, nowela pitnego łołką Partyzant. Zapraszam. Zmuczeny stali harsamaky pry rohaczci. Z pomieszczeń kamianoj obdertoj korczmy dolitowali to te same zwłoki, dyky kryky, burleskowy okliky ta dzelenkania szklanok i szabel. Nowych hosty doraz obstupyła szajka gwardyjci już to powychodyli z korczmy. Bajusaty osobnyk szeroki pleczy w sirych bluzach stiachnanych czornyma rameniami, z prypiatyma karabelami i z purpurowyma kokardami na grudiach, wszytky pokłonnyky czerwonej rewolucyjnej falangy dokładni členy Narodowej Gwardyi, szto zawiązała się 1848 roku. Ony obstupyli z podniesionymi rukami, z wyzywajuczyma oklikami i kwajuczyma się od nadmiernego spożycia markowickiego hołowamy nowo przybyłych nieznajemych. Kto one? Dali się czuty hołosy rozbękietowanych gwaryjciu i już zabręczali karabeli, blysnuli do sącia, a kryky za jedno się powtarjali i uczyli z bakchanalijami korczmarnych towaryszył. Wasz, wasz! Proriuk dowirliwym hołosom młody izdec i jak swojak ne wnymajuczy się zaczął rozprichaty swoho harasamaka. Tyż wasz! Promowił Żyd Szlojma, zochnuwszy się w serpentynu na widok rozbankietowanej szlachty. Żyd? Dwychnął się kryk i do Jewreja wpiali siariady, szlachockich zubił i na jeden z błakytnokrownych zrobił ciłkom nedwoznaczny rozmach szablą. Domia! Odozwał się występujący na peret kapitan gwardyi, wypaseny, objemysty mężczyzna z herbową zapynką na siry bluzi, z czerweniuczym wpadającym do synyny lycią. Ty Żyd? Dawaj go tu. Budeme wydity, czy ty zaprawdy Żyd. Znamy się na takich lyżkach. W kosmetyjera w Lwowi fabrykują się tak hejby niewinne istoty. Echże, a kiedy jewrej ty, to gdy sterysz się. Tnę moja karabela nie na żarty. Domia! Ekscelencyjo! Zochnął się Żyd. Ja prosty hasyt, szto ist swoje szolet i swoje peneclyk, alem bo świato hadalat husiaczu szyjku z utrobą. Aj, taż to pan kapitan, cymes, ne kapitan, znaczy się z wydoku sam koszut, ciły koszut. Na hak Żyda! Kryczała rozjuszena tako i zbiszena hurma. To prosty jewrej, promowił dale dowirliwym tonom młody partyzant. Win iszoł zo mną z Horodka. Wertam się z Lwowa, kiet przyjmete w stuplu do waszej gwardyi. Moja ruka już się hoit i one dołcha zacznę służyty, tak jak kolysy. Brawo! Skryczał objemysty kapitan, pitkruczujuczy bajusy i obsmotrujuczy nowoho члена od nich do hołowy. Prekrasno! Uż wydżu, budę z tebe serżant. Hej, bys się wrodył do toho. Za mną, bratia, dokorczmy. Powytamy nowoho towarzysza. Gwardyjci postupyli do seredyny, do odymlenoho kasyna z odwicznym porochom na ścinach
peresiak nynoho oparamy palunky i cygarianym dymom. Lyszeny Żyd odetchnął głęboko i już się powynął, żeby suchą drażką wysmyknuty się z toho krwawoho Edenu, koli poczuł na kołnirju swoho hałata micnu ruku. Nie wstychnął się jeszcze obizryty, a to ta ruka gwaryjca Horiho dwychła i o chwilu naszał się Żyd seret bankietujuczoj gwardyi w korczmarni izbi, de wino i pywo lało się po zemly, de w uchli stojali wielkie kufy, boczki, jakim dna nigda wydno nie było, de prostir drżała od czudnej miszaniny najrozmaitszych zwukił. Pereplitali się melodii. Tu frywolna wiazanka, tu Kostiusz Kiłski motył, a tam zwuczyt Marsylianka. To od hipnotyzujuczej Marsalies, za którym ślipo iszli hurmy do boju i rozkiszni kupali się we własnej krwi. Gwardyjec, co przyniósł Żyda, postawił ho poseret izby. Szlojma poblit i tremtił. W każdym stołpi, pitrymujuczym powału, prostryjno i izby wydił swoju szybę nyciu. Korczmar! Szynkę! Doraz szynkę tu daj! Rozkazał kapitan, plesnuwszy w dołoń. Korczmar wydymo mał kłopit z palciamy. Pit kruczał bezradni pejsy, ta bezhraniczna buta szlachty nie znała pardonu. Gu Koczmariowi naiżył się lis gwardyjskich szabel i win rad nerad podał się z izby, żeby zaspokoić żołania szlachty. One doucha była szynka, kotru Koczmar jak ohnystu hołowniu złożył na stoli. Sidaj! Odozwał się kapitan do szlojmy i powlógł Żyda do stoła. Icz, adde masz szolet i peneclyk. Żyd roztraczeno wzerał się w kapitana. Stoisz? Szabli blysnuły i zasciły lis. Wistriat stojał pered smertelni blidym lyciom Jewreja. Aj! Próbował ratować się Żyd. Szto za szabli? Cy ne z Persyi? A czy i tak to i towar dnes i ne najdesz takoho? Ale kto by ne znał moho szwagra, szto maje etablismen w Lwowi? Tam jeszcze wszelejakie dobro hoden najt złato ne szabli. Dido mi z Besarbii prywiózł. Ta sesaret jaska slił nie pomogła. Micna ruka dwychła Żyda hori i posadyła pred fałat szynkę. Nasz to żdesz, odozwał się kapitan. Żdu aż lewiatan prydej gołtne mia. Dwery skrypnuli do izby krocznął ne lewiatan, szto prawda, ale postawny mużczyna z dołchą, jasną borodą, z kołpaką per na hołowi. Pułkownik, ura! Wytała ho hurma. Mużczyna z jasną borodą wziął stojaczej na kufit dzban z pywą i wstupywszy na stół dwychnął ho wysoko. Za dobro buduczoj respubliky piu! Pełny do dna, najżyje Respublika! Najżyje Respublika! Zadudniło w izbi i na nowo odozwał się bręk, dzbanił i poharił. Szamarodne lało się jak niezauzdana swoboda i one dołucha zahrmiła ze wszystkich rudy horiacza Marsylianka, republikańska piśnia, a ostatnie jej słowa dołchone w tych haly. Po zakończeniu piśni, kotru Żyd pohosnuwał na wteczu, poprowadził kapitan nowoho gwardyjana pered pułkownika. Nowy член naszej gwardyi jest w tym rokytański,
rzekł kapitan, wskazujący na przybywszego szuchaja. A? Ruka? Zdziwił się pułkownik, pozerający na zabandażowaną ruku Jeftyma. Z krakiwskich barykad, odpowił Jeftym. W uliczniej borbi trafiła się kontuzja. Rokytajski? Przed 2 rokami w korpusie Mirosławskoho. Tot sam, był jem tam. Pułkownik podał mu ruku i takoj za świża naznaczył ho serżantom. I jeszcze raz zahyrmił w odymleniej izbi toast na powitanie nowego члена. I jeszcze raz prozwuczała republikańska piśnia i liszyła hurma rohaczku. Piznym weczerom, kole już słońce prymerkło i nad podilskopitirskyma polami rozstelyła się tyszyna i błażennej hołot. Na dneska to już wszystko. Na trzeci czas zapraszam za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

Słońce świty nad polami, dziewczę z piesecne rzeczkami, nese borszczyk z kąperiami, dziewczę z piesecne rzeczkami, nese borszczyk z kąperiami.

0: Lokalnym FM.
1: Jest ponedziałek, 1 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 czerwca junia do 30 lipca julia tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu bude publiczno wkazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów nachodziących się na terenie gminy Uścieruskie, co nie są własnością Skarbu Державy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 czerwca junia tego roku, zainteresowane właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest już opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcji jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Ropi zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiów w Krakowie zapewnił też o odkrytości dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Cilu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajowodowych Parków w Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żyteli polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzie, które ma pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedzictwo regionu, będzie udostępnione w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w trzech językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzie będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osnowateli aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendaria podi i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył bude do badania infrastruktury i terenu.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyż o niej pamiętam.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Jest ponedjeljok, 1. junija 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Wójt gminy Uścieruskie informuje, że w periodzie od 1 junija do 30 lipca julija tego roku w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu bude publiczno wkazany projekt uproszczonych planów urządzenia lisiów znajdujących się na terenie gminy Uścieruskie, co nie są własnością Skarbu Державy i należą do fizycznych osób na rok 2027-2036. W periodzie do 30 dni od daty publicznego wkazania rzeczonych dokumentów, to jest do 30 junia tego roku, zainteresowane właścicieli lisiów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie uproszczonego planu urządzenia lisa. Dokumentacja ta jest też opublikowana na internetowym sajcie gminy w jedno z instrukcją jej czytania. Tam też znajdzie się drobne ciało informacji i formular do składania uwag. W Europie zaczyna się remont gminnej drogi nr 281256 Zalesie na Ławku. Całkowity koszt zadaczy to blisko 154 tysiące złotych. Inwestycję podporyło nadleśnictwo Łosia, które передало na tutu ciel 123 tysiące złotych. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lisiu w Krakowie zapewnił też o odkrytosti dla realizacji buduczych inicjatyw tego typu. Cilu jest zlepszenie komunikacyjnej dostępności lisowych obszary, jak i bezpieka ruchu i komfortu żyteli gminy Ropa. Kompleks Karpackich Krajowodowych Parków Korośni rachtuje mobilną aplikację dla turystów i żyteli polsko-słowackiego pogranicza. Cyfrowe narzędzie, które ma pomóc odkrywać przyrodniczą i kulturową dziedziczność regionu, będzie udostępnione w sierpniu-augustie. Projekt jest realizowany w współpracy ze słowackim partnerem i finansowany z unijnych środków w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Aplikacja będzie dostępna w 3 językach – polskim, słowackim i angielskim. Narzędzie będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Hosnowatelji aplikacji otrzymają dostęp do interaktywnych map, nawigacji na turystycznych trasach, kalendaria podzi i modułu planowania progulok. W aplikacji znajdą się też edukacyjne materiały o ekologii i lokalne ciekawinko. W ramach projektu słowacki partner kupił georadar, co służył będzie do badania infrastruktury i terenu. Pozyskane dane pomogą w zarządzaniu publicznym prostorom i ochronie zasobiu, a część z nich zasili informacyjną bazę nowej aplikacji. Na południe Podkarpacia torwa dakcyja i mania medwiedziu, po klasztor zimanych było 8. Zwierzętom nałożono na karczniko GPS albo mikrochipo. Tła drapieżniko, które najczęściej podchodzili blisko zabudowań, były relokowane w bezpieczne miejsce. Praca w terenie wedena są z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w współpracy z dalszymi instytucjami. Perutwnych uczest i pracowników Dyrżawnych Lisiów i eksperta Tatriańskiego Nacjonalnego Parku, które od roku radzą się z problemem synantropizowanych medwiedziów, to znaczy takich, że przywykli do bliskosti ludzi i gladania idła w ich sąsiedztwie. W sumie zimanych ma boty 18 medwiedziów. Dijania są częścią projektu o wartości ponad 16 milionów złotych, co maje na cieli jednocześnie chronić brunatnego medwiedzia i zlepszyć bezpieku żyteli. Program jest finansowany głównie z unijnych środków. W jego ramkach maje też mężczyzna funkcjonować interwencyjna grupa, która będzie reagowała na zgłoszenia o zwierzętach podchodzących pod zabudowania. Projekt potrwa do końca 2029 roku i maje zmniejszyć czasło konfliktów między ludźmi i medwiedziami bez zabijania zwierząt.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni drogich radiosłuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Speed Warszawskiego studia Radio LEM FM na żywo, znaczy zaczynamy wieczerni blok naszego wysyłania pierwszego dnia czerwca, junia 2026 roku. Od raz, kiedybym zabył, dumam, że nie zabudł, ale wam pozdrawiam wszystkie dity, bo to dnes ich świato. No a ja jeszcze len przypomnę, to wieczernie wysyłania do 9 godziny do 21 będzie prochodziło tak, że będziemy mieć program 3 świty, a pak po 9 godzinie, jak to przeważnie w poniedziałek bywa, będziemy sobie rozbierać lemkiwski język. No dobry, toż zostawajcie razem z nami przy słuchaniu radia. A my już o chwilku. Dumam, że zaczniemy.

Tak, wracamy do studia Radio LMF FM, 1 dnia czerwca, junia 2023 roku. Jaki to jest 152 dniem tego roku? Jeszcze trwa to den, tu by się do juhriorjańskim kalendarii. Do końca roku staje w tymże kalendarii 230 dni, a w julijańskim kalendarii mamy jeszcze maj, 19 den tego miesiąca. Dnes świadkują, jeszcze świadkują za zachodnim kalendarium Paweł, Magdalena, Konrad i na premier Justyn, a za schodnim kalendarium dnes na premier Anastazja, Andrii, Sander, Grigory, Mikołaj, Michał, Ignaty, Joan i wielu innych. Zdrowia czuję jedno tych, co dnes mają imieniny. Jeszcze raz pozdrowlu dzieci z ich, a każdy jest dzieci, tam to i sobie pozdrawiam i wszystkich słuchaczy. Międzynarodowy Dzień Dzieci, na pierwszy dzień czerwca, junia, to taki praznik. I spośród innych międzynarodowych dni to jeszcze dnes od 2014 roku jest już świadkowany Dzień Rodziców. Nie znam, czy to tak zamireno przy dni dzityny, to już okrem tego się to jeden mołoka. Dzity powinny pyty mołoko. Może to jakoś tak. Nie znam, czy dasz to spilne. No jeszcze Międzynarodny Dzień Bułki, jeszcze jem naszą. Ale tu już nie będę wchodził, czy dasz to ma, jestem spilne. Okrem tego jeszcze Dzień Malowania, Dzień Ryszu Czosty. Są takie dni. A po jedno derżawy świadkują w Mongolii Dzień Matery i Dityny w taki sposób. Palau, to strowo to Dzień Prezydenta. W Polsce jest dnes Dzień Bez Alkoholu. Hejby. Samoa Światła Niezależności świadkuje, Kenia świadkuje Tisz Dzień Swobody, to praznik Madaraka. Tunezja świadkuje Dzień Konstytucji, a w Gruzji zdaje się, że dnes praznik Światoj Nin. No dobry, to iż raz zrealu wszystkie dity, absolutno wszystkie i wszystkie słuchaczy i czujemy się one do ucha.

różnorodna pieśnia w wykonaniu ensemblu Karczmarze. A my przechodzimy w naszym programie do dalszej części. Powiemy sobie, co się podjęło takiego pierwszego dnia czerwca, junia w protiachom historii. Idu do 123 roku. Samo 123 roku to jeszcze Rzymska Imperia i cesar Didius Julianus był zamordowany przez swoich pretorianiu. To możemy się czytać o tym, że tam się wielo działo. Nazwali swoją swój system demokracją, choć on taki ala demokracją był, to była Hejby Republika. No ale jak widzicie, działo się tam dość często. Działy takie się rzeczy dość często. Pidemy do 1479 roku, bo w Kopenhadze był odkryty pierwszy w Danii uniwersytet. Pidemy do 1831 roku i w czas doświadczenia Arktyki anglicki podróżnik James Clark wyjawił, gdzie znajdzie się, że się znajdzie i gdzie on się plus minus znajdzie północny magnetyczny polus Ziemi, jak znamy dopiero późniejszy w oprawę i podróże. Doveli do toho, že kto si prvý raz tam svoju nohu postavil. 1780. rok v jednom banku v New Haven v štáte Connecticut bol stanovený prvý platný telefon. Znači, môžeš povísť, že to bol taký prototyp, alebo nie znam, dnešnich, bo ci już nie je, ale może współczesnych automatów, tych telefonicznych automatów, które kiedyś jeszcze przed erą mobilok stojali. Możesz powiedzieć, że to nam się tam płatyło za to, to pak się płatyło takimi magnetycznymi kartami. No, stare czasy. No stary, na tylko, że to już będę pełnić z dobrych 20 roków. Może jak jeszcze tam one były popularne. Tomu oczywiście. 1935 rok. W Wielkiej Brytanii były wedene czysła na autach. Znaczy to rejestracyjne numery. I w Wielkiej Brytanii obowiązkowe egzaminy dla tych, kto chcieli być szoferami, to widno pewnie, to to było z tym związane, że aut w Wielkiej Brytanii było już coraz większe i da jak prawne pryncypy trzeba było też gotomu wodyty. 1946 rok, Trybunał w Bucharesti po II światowej wojnie, jego ryszynią straceno faszystowskiego dyktatora rumuńskiego królestwa, generała Jona Antonescu. Co ciż tu, możesz powiedzieć, że po każdej dyktaturii tam do kogo strzelają, tak to było z Czałczesku po eposie komunizmu. 1969 rok, teraz idziemy do Kanady. Była zabronena, to chyba pierwsza dyrżawa, w której zabronono reklamu duhanu i tych wszystkich wyrobił z duhanu i zabronono ich i w radiu, i w telewizji. 1980 rok, kiedy już za wielką młaką, bo startowała telewizja informacyjna telewizja CNN. 1988 rok to wtedy, kiedy prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki Ronald Reagan i Michał Gorbaczow podpisali wspólne dokumenty, ratyfikowali takie dokumenty, żeby chemiczne oruża, tak, kus zlikwidowaty, żeby było mniejsze na świecie, no i to pomału wyło ku temu, żeby zahalno zmniejszać oruża, żeby nie było przyczyn do wojen, jak znamy z współczesnych podii, nie wse. No, nie przyniosło to takiego rezultatu, jakbyśmy chcieli. To jeszcze 1998 rok w Brukseli był założony Europejski Centralny Bank. W nazwie na 8 minut 33 słuchacie Radio LM FM i program Trzy Świty. Zapraszam was na muzykę.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Tak i wracamy do naszych spraw. Teper idziemy ku rusyńskim licznikiem. Z rusyńskiej obszary i zacznę od tych sztumnych w sobotu. W sobotu 30 maja minęła taka licznicia z 1954 roku, kiedy to w rezultacie ukrainizacyjnej, no i w napriami ukrainizacyjnej polityki komunistycznej partii Czechosłowacji w Priaszowi był osnowany KSUD. To od Kulturnego Sojuszu Ukraińskich Trudniejszych, to taka organizacja, jako teraz mała by hejby po tym, jak Rusyny byli zdelegalizowane w komunistycznych dyrżawach, reprezentowały Rusynów, ale jak znamy, do 1989 roku nie reprezentowała, lem ukrainizowała, bo pak już Rusyny, jak mogli, zrobili sobie swoje organizacje, choć rezultaty to te asymilacyjne i inne niedobre widzimy do dnes. Wczoraj minęła rocznica z 1943 roku, rocznica śmierci wydatnego działacza, episkopa. Besiduję tu o tym, kto to był Aleksander Stojka, urodzony w 1890 roku. W mer w 1943 roku, jak już jem powiół, to okrem toho, że najpierwszy świeszczennik, pak episkop Mukaczewskiej Rzekotolickiej jeparchii, to jeszcze wydatny rusyński aktywista i dziacz. No, tu trzeba powiedzieć, że jak episkop był bardzo płynny w swojej działalności za jego czasu. Ruko położył 158 świeszczenników, wystawił 67 nowych cerkow, wielo chramił, odrestaurował, ożywił duchowne życia, wielo na tym prostorii, ale w tym rusyńskim prostorii był też członem, posłanciem Werchniej Palaty Madziarskiego Parlamentu 1939 rok. Był też z inczyma, współpracował na przykład z malariami, z Erdelią, z Bokszają, z Hrabarią, z politykami, dijaczami, Andrią Brodiją, Stefanem Fencyką i na premier z tymi dwoma ostatnimi Barsia starale o taką pełną autonomię podkarpacką. Rusy oczywiście się nie dożdali, ale choć był przychylnikiem rusyńskiej orientacji, to na premier kole w 1938 roku Madziary zaniali kawalczyk podkarpackiej Rusy i to, że ukrainofilskie studenty protestowali, byli wyszmarzeni ze studiów, aresztowani i tak dalej. Win, jak episkop stawił się za nima i bardzo często przyniosło to pozytywny rezultat, że mogli wrócić na studia, ale to ta borba rusyńsko-ukraińsko-ideologiczna, a to udzmy malejszy, jak widno, swoich przedstawników i w cerkownych strukturach, to też miała takie rezultaty, że za to, że ostał się że nie wciukł z Użhoroda, kiedy Madziary Użhorod zaniali, też z samego Rymu, tam, gdzie byli proukraińskie wasyliany, bardzo chcieli z tego, z tej katedry zniaty i tam lobbowali do papy. Jednak samo madziarskie wasy na to nie dozwolili i jak im powiem, w mer w 1943 roku w Użhorodzie, a w tym miejscowości, gdzie on się narodził, jest licej jego, to seło Karaczyn, jest licej jego imen. No dobry, z dneśnich licznic 1930 rok, to też podkarpacka, nie, to dneśni licznic, to ta Aleksander Stojka, to wczorajszy licznic, a teper dneśni licznic i pierwszy dzień czerwca, junia 1930 roku. Jeden gimnazysta Użhorodzkiej gimnazji, Fedor Tacynec,
strzelał z politycznych motywów do wydatnego rosyjskiego polityka i też lingwista Jewmenia Sabowa. No, tu trzeba powiedzieć jedno, że się nie powęło, ale tak były różne obstawy na Podkarpackiej Rusy w Międzywojniu. Znacznych licznic iż 1912 rok to data śmierci Julija Fircaka, episkopa Mukaczyjewskiej Rzekotolickiej Jeparchii. 2025 rok, dokładniej rok temu, wmer Wasyl Jabur, to pedagog, to jeden z dwóch tych najważniejszych kodyfikatorii rosyjskiego języka na Słowacji, pedagog i w poszkołach, i na Priaszywskim Uniwersytecie. Tu dopowiem, że w 2007 roku dostał nagrodę Świętych Kiryła i Metodyja za rozwój rosyjskiego języka. Dostał od Priaszywskiego Uniwersytetu brązowy medal za rozwitą rusynistykę i też między innymi premium Aleksandra Duchnowicza od Karpatorusyńskiego Naucznego Centrum w Zjednanych Sztatach Ameryki. Mało jeszcze paru innych nagrod. Tak, na dyrżawne emerymny, a też mąż powisty jedną z nich, to zdaje się mi, iż była nagroda, nie choć chyba tu powisty od, zdaje się mi, kiedy dobry pamiętam, od okrągłego stoła Rosyjnej Słowacji, ale to musi prawiryty probać, wtedy się tak mi się o ucha obyło. I to może jeszcze paru rocznic związanych z mediami. Dwie, dumam, że mi są bardzo bliskie, nadziwi się, że i wam. To pierwsza z dalszej zagradki 1 czerwca 1972 roku w Nowym Sadzie wyszło pierwsze czasło rosyjskiego młodzieżnego czasopisu MAG. No i teraz dwie następne informacje bardzo blisko mojemu sercu. To znaczy 1 czerwca junia 1921 roku w Gorliciach było osnowatelne zobrania wznowlenego obszerstwa Ruska Bursa, podtrzymującego działalność na osnowie takiego samego statutu z 1939 roku. Znaczy, że dokładnie 35 roku temu było reaktywowane stowarzyszenie Ruska Bursa. I nie znam na kiłko druga rocznica, jeszcze bliższa mojemu sercu, może nie, może nie aż tak, jest też z tego samego dnia, lem już z 2011 roku, znaczy 15 roku temu, dokładnie zaczęło wysyłać radio Lem FM, tołd w efir, jeszcze lem internetowy piszle pierwsze dźwięki, piszle pierwsze melodii. Za to, jak widzicie, zyszło się tak, że dnes świadkujemy 35 roki Ruskiej Bursy i 15 roki wysyłania radia Lem FM. Barsia z toho ciszu, dumam, że w wakacji w lipcu poświadkujemy, jeszcze będziemy informować, od tak bilsze świadkowania, radsze z okrągłych dziesiątynnych ricznic pidny mamy, znaczy, że o 5 roku, dumam, że tisz się strytymy. Przytkam wam i nam mnoha jalita, ja was zaproszę na muzyku, ponieważ mamy jeszcze chwilu w Radiu LMFM.

0: I wracamy do studia. Jeszcze ostała nam w programie Trisfity chwila, za to idziemy do Gorlic, w których 16 radusi w tym momencie rano. Chyba kusićka polało w Gorliciach i to dość w tym tygodniu nie będę Gorliciam czużej. A temperatury jak za rano 22, w sredu do 23, w czwartek do 20, w piątek do 22. Probaczcie. No i za to tak to ta chwila, no może nie będę taka bardzo najlepsza w nocy, trzeba też pamiętać, że to minimalne temperatury będą oscylowały dookoła 11, 12, no 13 gradusów, a przez to tydzień kusićka też pokropy. Najbliższe doszło chyba zapowiadają to w czwartek, a w piątek to aż i będą bury, tak z perunami, będzie hrmiło, no to trzeba też uważać. Idą do Polkowic, DTP jeszcze 20 gradusów, dost ciepło. I tak, zaraz do 26. Bardzo ciepło, duże sącia, raczej minimalne szanse, żeby mało by ty dosz, w seredu lem do 19 i polije w Polkowiciach w czwartek do 24, może nie będę aż tak lało, choć tak perychidne doszcze może się jawyty, ale będę bliższe sącie, a w piątniciu zas będę lało i temperatura lem do 19 gradusiu. Smotriu na priaszył, teper 15 gradusiu w priaszowi, no i niebo zachmarene. To też ten podobnie jak na Lemkowinie. Kusićka teplejsze, bo do 23, 24 gradusiu na premier w seredu, w czwartek 21 i ono hodno by się kus może powisty bardziej wychwalaty jak na Lemkowyni, ale trzeba powisty, że w seredu polije, takie perychidne deszcz, w czwartek może już pryty buri, w piatniciu zresztą cisz i to ta minimalna temperatura, podobnie w Gorliciach 11, no 13 gradusiu budych padała nad raną. W Mukaczowi teper lije, tak będę do zarane, zaran ciły den tracze, cisz, chmar i deszcz, a dopiero się chwilę do cered, w czwartek przyjdut buri, a w piątek ci będę tak, nie tak, nie szak. Kus chmar, kus sącia. Temperatury w Mukaczowi 22 zaran, 25 w seredu, 22 w czeter, 25 w piatniciu. No i jak widzicie, jeszcze tutaj Jarsia nie może dobyć tak nam wskazać. Jest taką najlepszą dla nas strona. W Komności, piwniczno-schidni Madziary 14 gradusów w tym momencie. Dwa najbliższe dny z temperaturą 23-24 gradus. Czastyczno nie będzie zachmarene, ale raczej nie powinno laty, może jakieś minimalne perchidne deszcze, ale w czwartek już komlości trzeba będzie uważać na buri z perunami, a w piatniciu cisz może się jawyty perchidne deszcze i pidu jeszcze jedna południe do ruskoho kerestura Wojwodyni w Serbii. 17 gradusów w tym momencie, chyba jeszcze lekki deszcz przechodzi z Motriaczy na meteorologiczne mapy piwnicznej Serbii. Idu dalsze, wtorek, sreda, czwartek, piatnicia, temperatura taka będzie od 25 do 22, znaczy duże, teplejsze jak w nas. Zaran raczej nie powinno laty, ale w sredu może pryty buri. Już mniejsze prawdopodobieństwo, że one się utrzymają. W piatniciu powinno być już czysto bez deszczu, no ale niebo będzie zakrywane bardzo często. Chmaramy. Smotru, jaka godzina? Mamy 3,5 minuty do 9 godziny. Za to, drogi radiosłuchacze, ja się z wami będę praszczał w tym programie Trzy Świty. Dziękuję za to tu godzinę wysyłania na żywo. Lemsy gełtnu wody, bo im się rozgadał i już po 9 godzinie przejdziemy do programu Słowo Wycia, w którym jak se będziemy zanimać się tak lemkiwskim jak najbardziej językom. Trzymajcie się ciepło, by się dułał Demko Truchanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasi, drogi rady słuchacze, z twojej strony Demko Trochanowski, słowo wycia no języku i na językach. Bersia ciszu, że im zazwamy. Budeme sobie dnes chyba prodolżaty znaty to tych, kto za to poslidni tyżden domenę napisał znat z jakoj przyczyny. Budeme prodolżaty popredni temy, ja nam przypomnę demko@etlm.fm to mi mailowy adres, hosnujte też komunikatory, hosnujte też różne wszystkie możliwości, żebyśmy się kontaktowali, bo z toho wychodzat bars, ale to bars, fajna tema, a ja zacznę jak wse, naszą azbuką. I już o chwilę zaczynamy.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
2: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
4: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
2: I jak igła. Y czudaczne, bo na y cianyczne zacznę.
1: E jest też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
2: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
4: C jak cerkoł,
3: C jak czyżyk,
2: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
4: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
2: z twardym znakom.

Tak, i wracamy do Słowowyci i zanymamy się już naszyma sprawami, jak już ją zapowił, aby się dwa na tydzień temu, a i może dwa tygodnie temu podczas ty, bo to temat one się perpitają z natę. Dobrze, dziękuję zresztą. I zmy by się dwa latem, jak czużo słowa wchodzą do lemkiwskiego języka na premierach takich trzech bukw, trzech zwłóki, uważaj, bo pojął H, cych, tam jeszcze zmy wplitali też to G, bo mali zmy też tak premiery. No i zmy sobie wysiedli, że mamy starsze pożyczkę i tak karpackie, może za czas i austro-madiar, gdy mali zmy madziarski język, gdy mali zmy niemiecki język, dost blisko jak język administracji, język to oficjalny, dyrżawny, wielo innych. Ja bym podam premiery, nie będziemy oczywiście ich powtarzali, tak zresztą po lemkiwsku mamy pohar, a po polsku puchar z głuchym

abstrahujúči od toho, že v polskom jazyku ne je toho našeho zvučného h. A zresztą jeszcze przypomnę, od czego wzięła się to ta tema, że już bardzo często czuty, przede wszystkim posered młodszego pokolenia, że już ciż tracić się to zwłoczne H jest zamiast toho wstawlane H. No i mieliśmy tu duże takich premiery, że robić się różnica, kiedy powiemy chory i chory, chodyty, chodyty, chłodny i chłodny. Ja tu jeszcze nie pamiętam. No i jak raz przychodzity z pomocą, bo minne wszystko się absolutno da zapisać. Tu mam premier z toponimii, de, choć, a nie, choć może i małym zapisane, ale o tym zmy by się dual sobie na komunikatorach, ale chyba nie z tych toho powisty hroła, takie seło na średniej lemkowyni. I do polskiego języka to przeszło jak chrowa, znaczy przez to, że w polskim języku takiego dźwięku nie jest, choć jest na premier to samo H i tak by można było zapisać, to do polskiego języka przeszło aż i z grafiką, tak jak się wymawia w polskim języku przez głuchie H, a to oikonim, znaczy to ta nazwa, która to są nazwy ojkonimy to nazwę miejscowosty od nazwiska hura i od toho sufiksa owa, o zresztą onym zmycisz velo czasu besidu, ale tu dostałem ci już bardzo fajny premier takiego jak hala i gala, kiedy mamy opozycję h i g, tu ciż możemy sobie samą halu możemy sobie podzielić na takie wielkie pomieszczenie, budynek, znaczy to ona będzie bardziej uczena, odkąd nas przyszła z niemieckiego hale. I hala, jak idę to tu łuku w horach, tak, desy tam na połoninach, to ona też bude pasujsko, może też tak powisty hirska polana, może tak, to ta hala. I ona na pewno bude czerez h, choć w polskim oczywiście też zapisze się czerez h, ale nie, ale już się toho nie wymawić. I na żal to też, o czym my by siedwali, się bude też pomalać maleńko się tratyć i robimy wszystko, żeby tak nie było w lemkijskim języku. Ale to ta opozycja pryniacia hala w tym znaczeniu budynku, to ona idzie z niemieckiego i też zmyku zbesidwali o tym na komunikatorach odkale, czym się takie haf trymało na premier w nas. No tu lem skoro pojusz, jak to wszystko niemieckie pożyczkę, jak handel, jak hala, to niemieckie H, przede wszystkim to naczelne, pierwsze, co stoi na początku słowa, ono nie jest takie czysto jak nasze H zwłoczne, ale one ciszy jest takie, bym powiedział, hrtanne, takie z zadu garła idę to dźwięk, za to cisz, kiedy bardzo dobry się w nas mają to te niemieckie zapożyczenia, które zaczynają się od H. No i jeszcze to ta gala, to premier, to im dostał, że tu następny premier dezminimy, da jakiś dźwięk, znaczy dasz to incze. Gala to już bude bardziej podija, gala to bude może bardziej ono idę z francuskiego, a mało by pryty iść do francuskiego z hiszpańskiego, ale tu bardziej mi idę o to gale, to takie światoczna podija, ale też może być światoczne obleczenia, które się zakłada na taką światoczną podiju. Wielu tych etymologii tam bude, za to nie będziemy to wchodzić. Dziękuję wam za wasze premiery, dziękuję za waszą wielką aktywność, ale kusićka jeszcze będę podążać i z podobną temą, i z temą, która hej, była w słowowicy, no ale takim triggerom, takim, co zaczyna temu, co ważna jest, żeby jej omówić taką z innej strony, ale jeszcze raz było jedno rzeczenie z Messengera i za to sobie to wezmę już po perwi.

Wydatny i sławny Stefan Sztec nam zaśpiewał, a my wracamy do Solowowyci. No i obiecałem wam dwa reczenia z komunikatoriów. Pierwsze reczenia to takie od słuchacza. To pił bidy. Hirsze, że już mało kto besiduje. No i tu się zachodził, lep tak może na połowę. No, hej, he, tisz, to nie jest pił bidy. To hej, he, to jest klasyczny premier jednej z asymilacji, jednego z asymilacyjnych procesów, które na żal nastupują. Ale drugi, słuchajcie, no tu już powiem, że to tak samo ważne. Drugi, kiedy my już zaczynali by się dłaty o h i o tym, że to będzie dnes, czy e i e, rozróżnienia tych dwóch dźwięków jest tak, tak w nas ważne. Drugie reczenie, ale mąż się do dumaty, no to już je nie zderżył, za to taki premier wam dam. Mamy takie czasosłowa, wezmę sobie paru takie, że to powinni zwuczać. Kupaty, kpity, kopaty, kapaty, no, nie znam co jeszcze, do jakiej różny wodu mam. I za to one mają jakieś tam własne, są własne jakiś system, który rozwijał się tysiące roków i za to mamy ich w takich, jak w takim, bo mieli w takim wydzie jak dnes. No i oczywidno jest, że ciężko byłoby by było kpity w Ozerii na premier, tak? Albo kopaty w Ozerii. Kapaty może już to z wodą związane. Radsze kupaty. No oczywidno, że kiedy powiemy, że ktoś się kopał w Ozerii, to załóżmy, że to może będzie bo ty bud, że się jednak kupał, że się może do dumaty. No ale toho jest język, żeby był jak najbardziej precyzyjny, żeby jak najmniejsze trzeba było się dodmułaty. I tu dnes powtórił taką temu, ona się na pewno, nie znam, co, aż taką w miarę jawlała w słowicy czy w moich językowych programach temu rozróżnienia toho za niego, no toho głębokiego drugie to jest i, lem tu trzeba pamiętać, ktoś kiedyś powiedział, że mamy zadnie y i średnie y. Ja długi czas chosnuwał takiej nomenklatury, ale to nie tak. Mamy y, mamy i mamy i. Trzy takie zwłoki. Zaraz wam powiem, czom za to, że nasze y to nie jest średnie y. To jest nasze i etymologiczne, a i to, co mamy dnes, to tam też już było. Może o chwilku powiem, to ono pochodzi z czysto inczych własnych i jawiło się nam daku spizniejsze w języku. No to stary prosłowiański zwłok. Nam oczywiście win piszą najbardziej tam do garła mamy byty, m, w, mamy byk, dym, ryba, syn. No tu absolutni to budeme w taki sposób wymawlaty. No i mamy też y zwane czasom średnim y i ono jest sopostawlane z tym y. No i zdaje się, że metodologicznie dost budno za to, że jak już powiem y, ono pochodzi z dawnoho i lem to i peresunuło się do seredyny gamby, jakby myśmy tak powili, za to, że musiło ustupyty nowomu i, które przyszło do nas z takich własnych jak o, przede wszystkim jak je, to w zapisie czasom je, czasom jać, to primiry, gdy mamy nic i mamy dwie noczy, mamy sil i koho czego nie jest soli. To są to primiry, za to i nowe się jawiło w dajakich primirach, w jakich znamy, bo słuchamy słowowiciu i za to tamto dawne i persunuło się dakus do seredyny. No i czy ono robi nam ryżnyciu? No, robić ryżnyciu? Robić, tak, robić bardzo wielku, bo mamy nasz absolutny, chyba taki najważniejszy premier dwa czasosłowa. No, wezmę sobie taką prostu paru byty i byty, tak, byty i byty. Oczywidno, że się dodumamy, kiedy będziemy besidowaty, że ja Rusyn był, jem i budu, to oczywidno,
że się dodumamy, że nie chodzi o bycia, o agresję, że nie chodzi, żeby takiego byty. Choć fajnie zwrócił, był jem i budu, znaczy, że był jem, tak jak im był, tak teper biu i jeszcze budu dalsze był. No, samo widzicie, że to tak bez sensu, choć to argument, no ale się dodumamy, no jasne, że się dodumamy, ale o to jest język i precyzja języka, żeby tu jednak stawić ja Rusin był, jem i budu, a bycia trzeba by liszyty dade do innych językowych konstrukcji, tam, gdzie oni mali by byty. Oczywidno, jak sobie zaczniemy, to zgublaty. Mamy dnes czasosłowo byty, że ja jem, tu stoju, od bytu. Mamy czasosłowo byty. To znaczy, może da koho byty, zdakam się byty. Ale sód iszczy, nowy pożyczkę, mamy bity. Nelem od toho tak muzyczne bity. Choć ciż, bo może było schosnowate, ale ciż bit, jak to ta jedynycia informacji. Bit, jak to komputerowy bit. No i jasne, że ciężko się w tym najty, żeby kolej dej, jak schosnowate byty i bity. Bity. To, no. A jeszcze jak sobie to rozłożymy na inczy słowa, na premier dwa byty chłopci, byty, znaczy, że oni są byty. Sód może iść dwa byty, jeden byt i drugi byt. Tu też schosnujemy wciłką inczej konfiguracji, to tu i paru opozycji e i e, ale też wchodzi nam to i, jak zme sobie powili. To zresztą tak jak może pamiętate, też ten tomu z mowy siedlali o prynachodzi tej opozycji G, H i H, że mamy za to trzy zwuki, bo one nam pozwolą odróżnić, co to jest chram, cerkoł, świątynia, to co to jest chram, ja chram z wami w daszto. I co to jest gram? Gram pewnie będzie tu najnowszą pożyczką. Gram jak jedynycia ciężkosty. Tak samo byty i bity, bo tu wziął możut robity problem. Co oczywidno, jak najbardziej zrozumiał. No, następna para takich czasosliw jak pyty i pity. Tu ciż oczywidno sobie możemy to rozłożyć. Pyty. Tam są de facto dwa i. Dawno i, które przeszli w rezultacie ewolucji języka do i. Mamy pyty. Chce mi się pyty. Chcę się napyty. Horiaczo jest i chcę się wodę napyty. Ale też możemy pity. Tam. Czom tam jest teper i? Bo dawno było tam o poity. Tak, i to opereszło w i od tale teper, to i, żeby nie tworzyć dwuznaczności z tamtym i, tamto i sobie pereszło dady do serdyny gamby i za to budeme pyty, możemy się napyty wody, czy tam kto, szto, dasz to pie, ale do da koho możemy pity do, to znaczy, że możemy pyty wodu, ale pity radsze do miu. Tu nie będę już powtarzał, bo znam, że koleś już im besiduł o tym, że na zachodzie lemkowejne bars często to i ostawało w oryginalnym miejscu w Gambii i tworzyły się takie dwuznaczności, że chcesz piti, albo w znaczeniu chcesz pity dade, albo chcesz piti, znaczy chcesz siadasz to na pity. To już to. Liżmy. Paru jeszcze dosłownie premierów, bo smoty, że się rozgadują, a czas lety. Siaty i syjaty. Taka para bars często putana, bo siaty, siejemy zerno na poli od dawnoho, siejaty. I tamto dawno je pereszło nam w i za to się mosz powisty zagnizdyło, od tale mamy siejaty, zerno, siejaty, pole. No ale co się stało z dawnym czasosłowem siejaty? No,
tamto i oryginalne, i etymologiczne, i przeszło do середины gamby i mamy syjaty. Syjaty, śwityty, bliszczaty, zwizdy, tak, syjają na niebie. Tu o tym czasosłowi teper jak raz besiduju i tu następny premier tych historycznych wymin w języku historycznych wymin zwukił, de dawne je, siejaty, dokładnie takie było, to je przeszło w i, zrobiło nam się siejaty, idę mi o agrarne sprawy, a dawne siejaty musiło perejty ze swoim i do seredyny gamby w mowie i odtale mamy syjaty, znaczy śwityty, bliszczaty. Co tu jeszcze mam? No to już takich paru premiriów, kotry moż powisty, tiż może zrobić problem. Jeden ensemble nahrał płatniu, to taki, w kotry, na kotry naszli się ryżne, schidnio-slawiańskie śpiwank i posrednich byli Ilem Kiwsk, gdzie było zapisane at moła, sztos dumała, tak? Znaczy, że sztos jest moła i sztos jest dumała. To nie tak. A ty, myła, zwernienia do mojej myłoj, do mojej kochanoj, do mojej frajirki. Ty, myła, sztos dumała. Jak tu następny premier, że mąż się myty, tam dziewcza się myło, ale mogło być myło. Zda jakoj przyczyny. Tu są dwa absolutnie, tu oczywiście mamy opozycję czasosłowa i przysłownika, ale kiedy sobie wyrwamy go z kontekstu, to już nie będziemy mieć kontekstu i nie będziemy znać, jak oż to idę. Za to tak ważny jest zapis, a i wymowa toho, że nie powisty, a ty myła, bo tu by mało sens i mało by kontekst, co zdumała, a nie at myła, myła, kochana, frajirko, moja, żeno, dziewcza i tak dalsze. Samo widzicie, jest to velo. Zdaje się mi, że żebym jeszcze naszał wyty i wyty, a to dnes już to na pewno nie przerobiłem, może jeszcze wernu o tyżden do toho. Pamiętajcie, każdy język ma swoje pryncypy. No już się utwierdził desy. Oczywiście, więc się każdy rozwiewa. Dasz to, dostaje nowe, dasz to, tratyt. Ale język, jak mi się zdaje, najbardziej lubi toho, jak się tworzą dwuznaczności w danym języku. Hej, one się tworzą. Tak jest. Ale język, jak smotrymy na historię, bardzo go nie lubi. I za to pilnujmy to, żeby byty i byty, żeby pyty i pity, wyty i wyty w odpowiednim momencie. A ja za dnes bardzo wam dziękuję. Czujemy się. Do następnego razu. Besiedłał Demko Trochanowski, demko@lem.fm i słowo wycia. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

drogie słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak nie wiem, kto by tam zabył powieści swojego imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: No hej, zagraj, chłopcy, Галю, щоб дівчата позбігались.